Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: Minęła godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Prokuratorskie zarzuty dla szefa PKO, chodzi o zonda krypto. Upalny finisz wakacji, dziś miejscami ponad 30 stopni. Dodatkowy zastrzyk gotówki dla seniorów, to już w przyszłym miesiącu. Miriam Lipińska. Zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. został wczoraj przesłuchany w katowickiej delegaturze Prokuratury Krajowej. To kolejna odsłona afery zonda krypto, giełdy kryptowalut, która do niedawna była sponsorem generalnym PKO-u. W poniedziałek Wirtualna Polska i TVN24 informowały, że Radosław P. miał dostać od szefa zonda krypto Przemysława Krala m.in. zegarek wart 40 tysięcy euro w zamian za rzekome wstawiennictwo w sprawie problemów giełdy kryptowalut z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Miał też odzyskać całość zainwestowanego kapitału. Takiego szczęścia nie mieli inni klienci zonda krypto. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.
3: Postępowanie jest naprawdę trudne, ale nastąpił przełom i myślę, że kolejne tygodnie będą pokazywać kolejne działania prokuratury.
2: Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Przypomnę też, że śledztwo zostało połączone z postępowaniem związanym z zaginięciem założyciela giełdy kryptowalut Sylwestra Suszka. Na koniec wakacji wraca gorące lato. Dziś w najcieplejszych regionach Polski będzie powyżej 30 stopni. Najgoręcej na zachodzie i południowym zachodzie kraju, a wysokie temperatury dotrą także do Małopolski i na Podkarpacie. Ale to może być upalny łabędzi śpiew, bo jutro znowu trochę chłodniej i deszczowo, mówi synoptyk Michał Kowalczuk.
4: Burze niemal w całym kraju, zwłaszcza w pasie od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
2: Wyraźnie chłodniejsze niż ostatnio są już noce. We wrześniu do seniorów trafi dodatkowe świadczenie, 14. emerytura. Pełną kwotę wynoszącą blisko 2000 zł otrzymają osoby pobierające emeryturę do 2900 zł brutto. Im wyższa emerytura, tym 14. będzie mniejsza. Nie trzeba składać żadnych wniosków, pieniądze zostaną wypłacone automatycznie, przypomina Wojciech Dyląg z ZUS-u.
5: 14. emerytura zawsze jest wypłacana z tak zwanego urzędu, dlatego seniorzy nie muszą składać do ZUS-u żadnych wniosków. Osoby uprawnione dostaną ją razem z własną emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym wypłacanym we wrześniu dokładnie w tym samym terminie.
2: Najniższe wypłacane czternastki wynoszą 50 zł. Polski nastolatek doceniony w Sztokholmie, 17-letni Mateusz Dobrowolski z Legnicy odebrał w Szwecji prestiżową nagrodę Young Courage Award. Wyróżnienie trafia do młodych ludzi szczególnie zaangażowanych społecznie. Polaka nagrodzono za obronę praw człowieka i troskę o środowisko. I na koniec niecodzienne ostrzeżenie. Jeżozwierz grasuje po Warszawie. Zwierzę widziano ostatnio w okolicy Powązek. Choć może wydawać się nieszkodliwe, gdy stanie nam na drodze, należy zachować szczególną ostrożność, mówi Artur Sapiński z ekopatrolu Warszawskiej Straży Miejskiej.
6: Przestrzegam wszystkich warszawiaków, żeby nie podchodzić. Jest to naprawdę niebezpieczne zwierzę. Jest to roślinożerca, ale jest to mylące. To zwierzątko w swoim środowisku naturalnym nie boi się lwa. No nie chciałbym, żeby ktoś z mieszkańców wylądował w szpitalu, tak? Z powodu jakichś tam obrażeń, bo te kolce naprawdę, naprawdę są niebezpieczne.
2: A jak wygląda? Trochę jak ogromny jeż. Może mieć nawet metr długości. Jego kolce też są dużo dłuższe. Sam raczej nie zaatakuje, chyba że czuje się osaczony. Wtedy potrafi ukłuć. Jeśli ktoś zobaczy jeżozwierza, najlepiej zadzwonić do Straży Miejskiej pod numer 986.

0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 28 sierpnia. W 1974 roku urodzony w Płońsku Marian Gołębiewski wyszedł na wolność. Został skazany na 4,5 roku więzienia w związku z planowaną akcją podpalenia Muzeum Lenina w Poroninie, mimo że nie uczestniczył osobiście w przygotowaniach do tej akcji.
3: Nic nie znaczyło przed sądami, które tam w wolnym okresie były, że ludzie przyznawali się, a później odwoływali.
2: W 2002 roku piłkarz Adam Czerkas zadebiutował w barwach Świtu Nowy Dwór Mazowiecki w przegranym 1-4 meczu Pucharu Polski z Lechią Zielona Góra.
4: Ja jeszcze nie powiedziałem ostatniego zdania, nie mam jeszcze jasnej decyzji. Niech mi już żadna głupota nie przyjdzie do głowy.
2: W 2008 roku urodzonemu w kamienicy w gminie Załuski w powiecie płońskim profesorowi Stefanowi Wesołowskiemu został przyznany tytuł honorowego obywatela Ciechanowa. Był chirurgiem, urologiem, autorem publikacji specjalistycznych i pamiętnikarskich. W 2008 roku urodzony w Pułtusku bramkarz Panathinaikosu Ateny Arkadiusz Malasz został wypożyczony na sezon do greckiego klubu Ofi 1925.
5: To się zmieniło, bo jeszcze jak ja grałem w Ekstraklasie przed wyjazdem, no to jeżeli ktoś chciał gdzieś wyjechać za granicę, no to musiał zagrać cały sezon, żeby ktoś go zauważył.
2: W 2008 roku z inicjatywy burmistrza Mławy Sławomira Kowalewskiego zorganizowano pierwszą rekonstrukcję bitwy pod Mławą na polu bitwy w Uniszkach Zawadzkich.
6: Musieli walczyć z małymi grupami żołnierskimi, które walczyły do samego końca.
2: W 2021 roku urodzona w Nowym Dworze Mazowieckim Ewa Brodnicka zadebiutowała jako zawodniczka MMA na gali High League w Gdańsku. Przegrała poprzez TKO w trzeciej rundzie z influencerką Anielą Lilmasti Bogusz.
7: Jest już blisko. Sędzia tego pojedynku mówi do Brodnickiej, żeby się broniła. Koniec!
2: Urodzili się w 1674 roku ksiądz Wawrzyniec Stanisław Benik, twórca polskiej wersji gorzkich żali. W 1713 roku został mianowany proboszczem parafii w Mławie, którą zarządzali misjonarze. Pozostał w tej parafii do końca życia, został pochowany w krypcie świętego Wawrzyńca w Mławie. W 1949 roku w Przasnyszu Andrzej Olkowski, lekarz weterynarii. W Kanadzie ukończył biochemię, uzyskał tytuł naukowy doktora. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu biochemii. Otrzymał statuetkę Przasnyskiego Koryfeusza. W 1998 roku w Ciechanowie Sylwia Przybysz-Dąbrowska, piosenkarka i youtuberka, laureatka konkursu YouTube Young Stars 2015.
8: Jutro nie będzie żal i to wiem, to wiem, to wiem, chcecie do granic, o, wiem, żyjemy tylko raz.
2: Zmarli w 1635 roku Wawrzyniec Bartilius, jezuita, spowiednik świętego Andrzeja Boboli w nowicjacie, rektor kolegium jezuitów w Pułtusku. W 1942 roku w bazie ewakuacyjnej w Iranie Franciszek Kłosowski, urodzony w Wąpiersku w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim, żołnierz Armii Krajowej podczas kampanii wrześniowej, dołączył do polskich sił zbrojnych w ZSRR generała Władysława Andersa. W 1969 roku Karol Małek, urodzony w Brodowie w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim, działacz mazurski, pisarz, publicysta. W latach 20. i 30. był nauczycielem i kierownikiem w różnych szkołach w Działdowie i okolicach. Ukończył kilka kursów nauczycielskich. Był także działaczem ewangelickim, pełnił funkcję skarbnika Polsko-Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego i sekretarza oddziału Zrzeszenia Ewangelików Polskich w Działdowie. Prowadził także działalność oświatową wśród Mazurów. Od 1921 roku należał do Towarzystwa Przyjaciół Mazur. Od 1935 roku do wybuchu II wojny światowej był prezesem Nowego Związku Mazurów w Działdowie. Reaktywował go w 1943. Rok później referował na posiedzeniu PKWN problemy mazurskie. W 1945 roku pełnił przez pół roku urząd starosty w Działdowie. W latach 1945-48 był prezesem Instytutu Mazurskiego w Olsztynie. Był także kierownikiem Mazurskiego Uniwersytetu Ludowego w Rudziskach Pasymskich.
9: Tu Radio 7.

0: Reklama. To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
1: Renu, napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. Renault.rudnik.pl.
3: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Jest godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Prezes PKOL z zarzutami jest apel o jego odwołanie z funkcji. Kolejne samoloty F-35 przylecą do bazy w Łasku. Donald Trump uspokaja kraje NATO w sprawie planów Rosji. Mirjam Lipińska. Prezes PKOL Radosław P. opuścił w nocy katowicką prokuraturę z zarzutami w sprawie afery z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Chodzi o płatną protekcję oraz zaspokojenie grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Grzegorz Kozieł.
3: Krótko po godzinie 16 Radosław P. został doprowadzony do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach.
4: Polityka, polityka, polityka. Zobaczymy, co z tego wejdzie. Zobaczymy, kto jest winny.
3: Stwierdził, a na pytanie dziennikarzy, czy czuje się ofiarą, odpowiedział: bardzo dużą. Kilkanaście minut po północy funkcjonariusze wyprowadzili prezesa PKOL-u do samochodu przed budynkiem prokuratury i odjechali. Prawdopodobnie czynności z jego udziałem będą kontynuowane dziś. Nie wiadomo, czy skierowany zostanie do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Radosława P.
2: A w związku z zarzutami dla Radosława P. minister sportu apeluje o odwołanie go z funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Trwa dogaszanie hali w miejscowości Bielsko w Wielkopolsce. To zakład produkujący m.in. brodziki łazienkowe z wykorzystaniem surowców żywicznych. Z ogniem walczyło blisko 150 strażaków. Mieszkańcy dostali alert RCB z apelem o zamknięcie okien. To z powodu dużej chmury dymu. Strażacy z grupy chemicznej cały czas kontrolują jakość powietrza, mówi aspirant Marcin Hałasz, rzecznik wielkopolskich strażaków.
5: Strażacy ze specjalistycznej grupy chemicznej oczywiście monitorowali poziom stężenia substancji niebezpiecznych w powietrzu i na szczęście chmura gazów pożarowych, pyłu przemieściła się na teren otwarty zgodnie z kierunkiem wiatru, nie stanowiąc nadmiernego zagrożenia dla mieszkańców miejscowości Międzychód i okolicy.
2: W wyniku pożaru nikt nie ucierpiał. 5 kolejnych supernowoczesnych samolotów F-35 przyleci dziś po południu do bazy lotnictwa taktycznego w Łasku. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który o tym poinformował, dodał, że nie będzie to już tak uroczyste jak przybycie pierwszych tego typu maszyn. W czerwcu pierwsze 3 F-35, zanim zostały oficjalnie przyjęte w bazie w Łasku, wykonały powitalny przelot nad Polską. Dziś sekcje zwłok kolejnych ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Pierwsze przeprowadzono wczoraj, mówi rzecznik prokuratury w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
6: W sekcjach tych uczestniczyli prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Krośnie i funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
2: Dziś ciała ofiar zostaną wydane rodzinom, a w katastrofie, do której doszło w niedzielę tydzień temu, zginęło 12 osób. Rosja nie zaatakuje terytorium NATO, zadeklarował prezydent USA Donald Trump, odnosząc się do niedawnej wizyty w Moskwie szefa CIA. Powołał się też na swoje kontakty z Władimirem Putinem. Miałem z nim dobre rozmowy, on nie będzie atakować terytorium NATO, powiedział Trump, ale nie rozwinął tej wypowiedzi. I na koniec zmieniamy temat. Jeszcze przypomnienie, nie trzeba spieszyć się z zakupami przed weekendem. Najbliższa niedziela będzie handlowa. Kolejna taka niedziela z otwartymi sklepami dopiero w grudniu.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Dwie polskie drużyny w Lidze Europy i żadnej w Lidze Konferencji. Tak będzie wyglądała jesień w europejskich pucharach. Lech Poznań po zwycięstwie u siebie 7-0 wczoraj zremisował w Szwajcarii z FC Toulon 2-2, a Jagiellonia Białystok po raz drugi pokonała Iberię, tym razem w Tbilisi 2-1. Podczas świętowania awansu już po końcowym gwizdku jeden z kibiców Jagi spadł z trybuny stadionu i został odwieziony do szpitala, mówi trener Adrian Siemieniec.
8: No może radość nas wewnętrzna jest ogromna, bo to jest duży sukces, historyczna chwila, myślę, nie tylko dla nas jako zespołu, dla całego miasta, dla klubu, dla kibiców. No ale są sytuacje, że ta piłka nożna spada na dalszy plan i chciałem tutaj przede wszystkim powiedzieć, że my wszyscy bardzo mocno trzymamy kciuki za naszego kibica, że tam będzie wszystko w porządku i wróci cały i zdrowy do domu.
7: W Lidze Konferencji Raków Częstochowa przegrał po dogrywce z Hajdukiem Split 2-3, a Górnik Zabrze uległ na wyjeździe Monako 1-4 i również odpadł z rozgrywek. Losowanie terminarza polskich drużyn dziś o 13:00, a już jesteśmy po losowaniu fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Debiutujący w Champions League Sabah Baku Tymoteusza Puchacza zagra w niej m.in. z FC Barceloną i Arsenalem. FC Porto, w którym występują Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski, trafiło m.in. na Manchester City i Napoli. Szlagierowo zapowiadają się natomiast mecze broniącego trofeum PSG z FC Barceloną czy Arsenalu z Bayernem, Monachium i Realem Madryt. Pierwsza kolejka od 8 września. Polski siatkarki wciąż niepokonane na Mistrzostwach Europy w czwartym meczu fazy grupowej pokonały wczoraj Niemki 3-0, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
9: Od kilku lat te mecze są bardzo ciężkie, po 3-2 z tego co pamiętam większość, więc cieszę fakt, że dzisiaj gdzieś tam weszłyśmy troszeczkę na wyższy level i pokonałyśmy Niemki w trzech setach.
7: Dziś ostatni mecz pierwszej rundy, którego stawką będzie zwycięstwo w grupie. Polki zmierzą się w Stambule z Turcją. Znakomity początek drugiego etapu eliminacji do Mistrzostw Świata w wykonaniu polskich koszykarzy. Biało-czerwoni pokonali w Rydze Izrael 106-86 i z kompletem punktów, bo zwycięstwa z pierwszej rundy wciąż się liczą, prowadzą w tabeli. W niedzielę Polska zagra w Gdańsku z Mistrzami Świata i Europy Niemcami.
2: W całym kraju dużo słońca i prawdziwie letnie temperatury. Od 24 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 26 na Mazowszu, 27 na Podkarpaciu i w Wielkopolsce, do 29 na Śląsku i 30 w Lubuskiem.

0: Reklama. Już 3 września wielkie otwarcie Centrum Hydroizolacji Sika w PSB Profi Tański w Mławie. Od godziny 8 czekają na Was atrakcyjne promocje, upominki i poczęstunek. Zapraszamy wykonawców, fachowców i wszystkich pasjonatów budownictwa. Hydroizolacje Sika. Teraz w PSB Profi Tański w Mławie przy ulicy Płockiej 92.
1: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
0: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów 5. generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
0: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.

0: Minęła godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Historia żołnierzy i pamięć ich rodzin. Muzeum przypomina bitwę pod Mławą. Ciechanów zamieni się w muzyczną stolicę regionu na scenie 120 wokalistów z 5 krajów. Nowe talenty w Mławie. Mławianka z kolejnymi transferami. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Muzeum Ziemi Zawkrzyńskiej w Mławie przygotowało wydarzenia związane z 87. rocznicą bitwy pod Mławą i wybuchu II wojny światowej. Spotkania, wykłady, prezentacje wyników badań, zwiedzanie wystawy i spacer historyczny zaplanowano na 3 dni, od jutra do poniedziałku. Ważną częścią obchodów będzie trzecie już spotkanie rodzin żołnierzy Armii Modlin. Takie spotkania pozwalają nie tylko poznawać historię, ale również zachować osobiste wspomnienia i rodzinne opowieści, mówi dyrektor Muzeum Ziemi Zawkrzyńskiej Robert Zaborowski.
3: Jest to cykliczne spotkanie, już po raz trzeci, spadkobierców żołnierzy Armii Modlin. Spotykamy się z rodzinami żołnierzy, wspominamy o udziale bliskich w tym wydarzeniu. Ma to taki wewnętrzny charakter regionalny, dotyczy osób z naszych rodzin, którzy brali udział w tych wydarzeniach.
2: Najbogatszy program związany z blokami tematycznymi przygotowano na jutro.
3: Jeden to jest wynik badań, które prowadziliśmy w muzeum, dotyczący personalnych uczestników wydarzeń wrześniowych, bitwy pod Mławą. Drugi blok jest związany z konkretnymi wydarzeniami. Mianowicie zaprosiliśmy jednego z badaczy historii, Igora Niemielnika, Białorusina, który przedstawi nam udział ludności białoruskiej w bitwie pod Mławą.
2: Jutro od godziny 9 do 14 będzie można również zwiedzać wystawę Bitwa pod Mławą. Główne spotkanie rozpocznie się o godzinie 11. Muzeum przygotowało wydarzenia także na niedzielę i poniedziałek. Już w najbliższy weekend w Ciechanowie odbędą się półfinały 3. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Hity Inaczej. Jutro i w niedzielę w hali Mosir Mazowia wystąpi 120 wokalistów wyłonionych spośród 421 uczestników z blisko 200 miejscowości i 5 krajów. Półfinaliści rywalizować będą w 4 kategoriach wiekowych, od dzieci po osoby powyżej 60 roku życia. Jutro o 10 wystąpią dzieci w wieku od 8 do 12 lat, a o 14 na scenie pojawią się dzieci oraz seniorzy. W niedzielę o 10 zaprezentuje się młodzież w wieku od 13 do 18 lat, a o 14 dorośli. Jednym z najważniejszych momentów wydarzenia będzie premierowe wykonanie hymnu festiwalu Już Wygraliśmy. Zaśpiewają go wspólnie wszyscy półfinaliści. Występy oceniać będzie 5-osobowe jury, w którym znaleźli się Michał Gogolewski, Łukasz Sienicki, Karolina Ambroziak-Sawicka, Piotr Goliasz i Michał Wojtusik. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Festiwal organizuje stowarzyszenie Wrzuć na Luz z kulturą i sztuką, a współorganizatorem jest ciechanowski Mosir. Patronem medialnym festiwalu jest Radio 7. Rolnicy z gminy Zawidz będą świętować zakończenie żniw. W sobotę odbędą się dożynki gminy Zawidz. Będzie tradycyjne podziękowanie za plony, ale również koncerty i zabawa taneczna. Uroczystości rozpoczną się przed urzędem gminy. Następnie uczestnicy przejdą do kościoła świętych Piotra i Pawła, gdzie odprawiona zostanie msza. Po nabożeństwie korowód dożynkowy wróci na plac przed urzędem. Tam odbędzie się oficjalna część święta plonów. Po południu rozpocznie się biesiada dożynkowa. Na scenie wystąpią zespół Chantel oraz formacja Quest. Wieczorem do tańca zagra DJ Wojda. Dożynki gminy Zawidz odbędą się jutro. Początek uroczystości o godzinie 13:45. Biesiada rozpocznie się o 17:00, a koncerty o 18:00. Sport. 2 nowe transfery w Mławiance Mława. Do ekipy Marka Gołębiewskiego dołączają Wiktor Figurski i Hubert Strugała. Wiktor Figurski to obiecujący 20-latek pełniący rolę bocznego pomocnika. Miał okazję spróbować swoich sił w rozgrywkach drugiej ligi w koszulce ŁKS-u 2 Łódź. Jako junior występował w Czempionie Warszawa, którego barwy reprezentowali także inni zawodnicy Dumy Zawkrza, Marcel Bykowski i Franciszek Saganowski. Panowie będą dzielić linię na boisku, gdyż Hubert Strugała to również nominalny pomocnik. Jest wychowankiem Arki Gdynia, z której przychodzi na zasadzie wypożyczenia. W drużynie rezerw żółto-niebieskich prezentował się świetnie, co skusiło drużynę z Mławy do skorzystania z jego talentu.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Czas ucieka. Nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutera.

0: Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
2: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
3: Szanowni Państwo, 29 i 30 sierpnia zapraszam do Mławy na wyjątkowy weekend, podczas którego historia miasta znów stanie się częścią naszej codzienności. Na ulicach zobaczymy sprzęt wojskowy i żołnierzy. Chętni będą mogli wziąć udział w grze miejskiej Śladami Przeszłości. Nie zabraknie również pikniku militarnego, wystawy, koncertów i spotkań. A w niedzielę na Starym Rynku odbędzie się nalot na Mławę. Widowisko, które przeniesie nas w realia września 1939 roku. Zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
4: Reklama.
5: Tego się teraz.

0: Reklama. Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Cukier biały. Kup 5 kg, a kolejne 5 dostaniesz gratis. Żeberka wieprzowe, trójkąty, tylko 8,99 za kilogram. Pamiętaj też o wyprawce szkolnej. Duży wybór artykułów szkolnych w atrakcyjnych cenach. Spiżarnia Smakosza. Żuromin, ulica Wyzwolenia 40.
2: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
1: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Reklama.

0: Jest godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wracają wysokie temperatury, są ostrzeżenia od synoptyków. 3 osoby aresztowane w związku z aferą wokół pieniędzy dla powodzian. Na co idą nasze pensje? Sprawdzimy wydatki Polaków. Miriam Lipińska. Wróciły ostrzeżenia przed upałami. Synoptycy wydali je dziś dla Dolnego Śląska oraz części województw lubuskiego, opolskiego i śląskiego. Tam termometry mogą pokazać nawet 31 stopni w cieniu. W pozostałych regionach też bardzo ciepło, ale w ślad za wysokimi temperaturami przyjdą burze. Zagrzmieć może już dziś wieczorem na południowym zachodzie kraju. Dużo mocniejszy burzowy front da nam się we znaki jutro i, jak prognozuje Michał Kowalczuk z IMGW, przejdzie przez całą Polskę szerokim pasem, od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
3: Miejscami około 20-30 mm opadu. Wiatr będzie porywisty, zwłaszcza w trakcie zjawisk burzowych, do około 70 km na godzinę.
2: Na pocieszenie dodam, że burze nie obniżą znacząco temperatury. Przez najbliższe dni powinno być ciepło, choć będzie mokro i wietrznie. Cieplejsze będą też poranki. Jest areszt dla 3 osób zatrzymanych w sprawie oszustw związanych z pomocą dla powodzian, przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Sprawą zajmuje się CBA i Prokuratura Europejska, która podała, że chodzi o kwotę 900 tysięcy euro wypłaconych firmom, które miały w ogóle nie ucierpieć w wyniku powodzi, jaka nawiedziła południe kraju 2 lata temu. W środę CBA zatrzymało w sumie 6 osób, przedstawicieli 3 firm oraz byłego wysokiego rangą urzędnika Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wszystkie osoby usłyszały wczoraj zarzuty oszustwa i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek. Za mało seniorów szczepi się na grypę, alarmują lekarze. W poprzednim sezonie w grupie 65+, wyszczepialność wyniosła tylko 16%, a powinna 75%. Jednym z powodów jest brak natychmiastowej możliwości szczepienia pacjenta w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, mówi profesor Adam Antczak z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych.
4: Musisz do apteki kupić szczepionkę refundowaną i dopiero wrócić do POZ-u. Osobiście uważam, mogą się niektórzy na mnie obrazić, winę za to ponoszą wszyscy. Wszyscy interesariusze robią za mało, żeby tak się działo.
2: Krótka ścieżka szczepień obowiązuje natomiast w aptekach, które podpisały umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i zatrudniają farmaceutę z odpowiednimi uprawnieniami. Zagranica. Islandia szykuje się do jutrzejszego referendum. Głosowanie dotyczy wznowienia rozmów o członkostwie krajów Unii Europejskiej. Najnowszy sondaż wskazuje, że niemal tyle samo Islandczyków chce wejścia do wspólnoty, ilu jest temu przeciwnych. Islandia złożyła wniosek o członkostwo w 2009 roku, a negocjacje zamrożono w 2013. I na koniec prześwietlamy wydatki Polaków. Najwięcej, tu zaskoczeń nie ma, wydajemy na żywność i produkty codziennego użytku. Tak odpowiedziało 73% pytanych w badaniu na zlecenie Velobanku. Na drugim miejscu są wydatki na utrzymanie domu, w tym czynsz i media. Wśród głównych wydatków znalazły się także te na zdrowie, w tym leczenie, leki i profilaktykę, a także na transport wraz z utrzymaniem samochodu. Z kolei wolne środki w domowym budżecie najchętniej przeznaczamy na podróże i wakacje.
1: To są wiadomości Radia 7.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek, Maja Chwanińska, a także 4 naszych pozostałych tenisistów i tenisistek poznało rywali w pierwszej rundzie US Open. Ostatni wielkoszlemowy turniej w tym roku zaczyna się w niedzielę. A z kim przyjdzie się mierzyć naszym zawodnikom, opowie o tym teraz Przemysław Pozowski.
6: Na Igę Świątek w pierwszej rundzie czeka Chinka Shiyu Wang. To jest obecnie 82. rakieta świata, ale była już w pierwszej 50. Natomiast Świątek ma z nią korzystny bilans 2-0. Pozostałe nasze zawodniczki trafiły różnie. Maja Chwalińska zagra z Taylor Townsend. Amerykanka jest bardzo utytułowaną deblistką, natomiast w singlu gra dość przeciętnie. Magda Fręch ma za to wyzwanie. Czeka na nią młoda i 14 obecnie w rankingu Iwa Jowicz. Magda Linet jeszcze czeka, zagra z kwalifikantką, natomiast jeżeli chodzi o turniej mężczyzn, no to na drodze Huberta Hurkacza staje bardzo doświadczony Bośniak Damir Dżumhur, natomiast Kamil Majchrzak wylosował Serba Hamada Medjedowicza, z nim mierzył się podczas Rolanda Garrosa w ubiegłym roku i wysoko przegrał, ale jest od niego wyżej klasyfikowany.
5: Szanse na grę w turnieju głównym ma jeszcze Martyna Kubka, która dziś w decydującej rundzie eliminacji zmierzy się z Rosjanką Krystyną Liutową. Tylko Lech Poznań i Jagiellonia Białystok będą reprezentować się Polskę w europejskich pucharach w tym sezonie. Zagrają za to w Lidze Europy, a nie w Lidze Konferencji. Lech po tym, jak rozbił FC Tun 7-0, wczoraj zremisował w Szwajcarii 2-2, a Jaga po raz drugi wygrała z Iberią, tym razem 2-1 w Tbilisi. Raków Częstochowa odpadł, przegrywając po dogrywce z Hajdukiem wynikiem Split 2-3, a Górnik Zabrze po raz drugi przegrał z Monako, tym razem 1-4 na wyjeździe. Dwa rekordy świata padły na mityngu diamentowej ligi w Curychu. Najpierw Brazylijczyk Alisson dos Santos przebiegł 400 metrów przez płotki w czasie 45-80, pokonując przy okazji poprzedniego rekordzistę Karstena Warholma. A potem Amerykanka Masai Russell pokonała 100 metrów przez płotki w czasie 12-09. Pia Skrzyszowska była w tym biegu szósta. Tadej Pogacar już z hat-trickiem, Słoweniec na szóstym etapie wyścigu kolarskiego Vuelta Espania był najszybszy i był to jego trzeci triumf. Dzięki temu powiększył przewagę nad rywalami. Na drugie miejsce awansował Hiszpan Enric Mas, który wczoraj finiszował tuż za Pogacarem. Traci do niego jednak ponad 3,5 minuty.
2: Końcówka wakacji z prawdziwie letnimi temperaturami. Dziś od 24 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 26 na Mazowszu, 27 na Podkarpaciu i w Wielkopolsce, do 29 na Śląsku i 30 w Lubuskiem. W całym kraju sporo słońca i nigdzie nie będzie padać deszcz.

0: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. RenaultRudnik.pl.
2: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
3: Rolniku, hodowco, Tefa Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidzbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wyposażenie gospodarstw i ferm, sprawdzone marki oraz fachowe doradztwo. Tefa Agro, Żuromin, ulica Lidzbarska 37A.
4: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać. Reklama.

0: 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Święto plonów w Iłowie Osadzie. Na scenie Imperial, Mister Góral, Braxton i Dziewczyny. Skansen dostępny dla każdego. Wyjątkowy dzień w sierpeckim muzeum. Noise of Silence świętuje pierwszy rok. Młode rockmenki zagrają w Żurominie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Gmina Iłowo Osada będzie świętować zakończenie żniw. W niedzielę na gminnym stadionie sportowym odbędzie się święto plonów. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11:00 mszą świętą w kościele parafialnym w Iłowie Osadzie. Oficjalne otwarcie zaplanowano na 12:30. Wtedy też wręczone zostaną odznaczenia. Później rozpocznie się część artystyczna. O 13:00 wystąpią Zawkrzanie, następnie Orkiestra Dęta, lokalni artyści i zespół Dąbkowiacy. Od 15:00 na scenie pojawiać się będą kolejno Imperial, Mister Góral, uczestnicy szkoły tańca Fresh Flow Dance Academy, Mister Max i Cassandra oraz Braxton. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Dziewczyny, którego koncert rozpocznie się o godzinie 20:00. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia. Muzeum bez barier i atrakcje dostępne dla osób o różnych potrzebach. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu organizuje Muzealny Dzień Dostępności. Wydarzenie ma połączyć poznawanie tradycji mazowieckiej wsi z integracją i rozmową o potrzebach osób z niepełnosprawnościami. Skansen jest przyjazny dla takich osób, mówi kierownik działu promocji muzeum Joanna Szewczykowska.
3: To jest taka troszkę nietypowa impreza, która odbywa się w naszym muzeum. To jedno wydarzenie w ciągu roku poświęcamy osobom z niepełnosprawnościami. Wydawałoby się, że Skansen to raczej taka przestrzeń, która jest mało dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, ale rzeczywiście od kilku lat realizowaliśmy projekty, które jakby miały na celu przybliżyć to miejsce osobom z różnymi dysfunkcjami.
2: Muzeum się zmienia, dodaje Joanna Szewczykowska.
3: Mamy na przykład takie urządzenia jak platformy podjazdowe, które umożliwiają wjazd do niektórych obiektów, bo nie powiem, że wszystkich, bo nie do wszystkich jest to możliwe. Chociażby na przykład na szerokość drzwi, ale tam, gdzie tylko można, to te platformy rozstawiamy i wtedy osoby na wózkach nawet mogą sobie wjechać do takiej dawnej chałupy i zobaczyć, jak ona wygląda wewnątrz.
2: W Skansenie powstanie strefa sensoryczna, będą warsztaty ogrodoterapii, tworzenie słomianych lalek oraz pokazy dawnych rzemiosł. Swoją pracę zaprezentują m.in. Kowal i Szewc. Dla dzieci przygotowane zostaną dawne gry i zabawy, etnoplac zabaw, wielkie cymbały oraz przejażdżki bryczką. Powstanie również strefa zdrowia Narodowego Funduszu Zdrowia. Będzie można bezpłatnie zmierzyć ciśnienie, wykonać analizę składu ciała i dowiedzieć się więcej o badaniach profilaktycznych. Muzealny Dzień Dostępności odbędzie się jutro w sierpeckim Skansenie. Rozpocznie się o godzinie 10:00 i potrwa do 18:00. Osoby z niepełnosprawnościami za bilet zapłacą symboliczną złotówkę. Radio 7 jest patronem medialnym imprezy. 4 licealistki, rokowe covery i pierwszy jubileusz. Żuromiński zespół Noise of Silence kończy rok i z tej okazji zagra koncert w Żuromińskim Centrum Kultury. Grupę tworzą 4 przyjaciółki: Lena, Gabrysia, Marysia i Maja. Zespół powstał dokładnie rok temu, a dziewczyny zdążyły już zaprezentować się przed żuromińską publicznością. Mają za sobą pierwszy własny koncert, a podczas tegorocznych dni Żuromina zagrały jako support przed zespołem Enej. Dziewczyny zapraszają na jutrzejszy koncert.
4: To jest nasz jubileuszowy koncert z okazji roku istnienia naszego zespołu.
5: Zagramy kilkanaście coverów zespołów takich jak Lady Punk, Hey i Bon Jovi.
6: Na koncercie będziemy mieli dla Państwa małą niespodziankę.
5: Zapraszamy serdecznie.
2: Rocznicowy koncert Noise of Silence odbędzie się jutro w Żuromińskim Centrum Kultury. Rozpocznie się o godzinie 19:00. Wejściówki będą dostępne bezpośrednio przed koncertem. Wejście od strony kina Ton. Sport. Mławiankę Mława czeka wyjazd do Płocka na mecz z drużyną rezerw Wisły, która po 5 kolejkach trzeciej ligi zebrała 8 punktów. Duma Zawkrza nie weszła w sezon najlepiej. Ostatni bezbramkowy remis z ŁKS-em Łomża dał wyczekiwany kolejny punkt do klasyfikacji, chociaż pasa 4 spotkań bez zwycięstwa trwa dalej. Trener Marek Gołębiewski będzie miał do dyspozycji 2 nowych zawodników, Wiktora Figurskiego i Huberta Strugałę, którzy mogą dać istotny powiew świeżości. Początek meczu jutro o godzinie 12:00.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504-620-220. 504-620-220.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Cukier biały, kup 5 kg, a kolejne 5 dostaniesz gratis. Żeberka wieprzowe, trójkąty, tylko 8,99 za kilogram. Pamiętaj też o wyprawce szkolnej. Duży wybór artykułów szkolnych w atrakcyjnych cenach. Spiżarnia Smakosza, Żuromin, ulica Wyzwolenia 40.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
5: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama.
1: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna-sto-racjaz.pl lub telefonicznie 518

0: 967 702.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Zbliża się godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Co dalej z Radosławem P. jako prezesem PKOL-u? Ministerstwo Zdrowia chce ukrócić marnowanie leków. Długi sen wcale nie taki zdrowy. Są nowe ustalenia naukowców. Miriam Lipińska. Minister sportu Jakub Rutnicki wzywa przedstawicieli Polskiego Komitetu Olimpijskiego do odwołania prezesa PKOL-u. Wczoraj Radosław P. usłyszał w prokuraturze zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Chodzi o aferę Zonda Krypto. Prezes PKOL Radosław P. już wcześniej wzbudzał kontrowersje, mówi czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
3: Ma bardzo wątpliwy status, jeżeli chodzi o jego interesy w Polskim Związku Koszykówki. Wiedzieliśmy też, w jaki sposób byli traktowani olimpijczycy w PKOL-u instrumentalnie, jak nadużywano wizerunku. Wiedzieliśmy też, w jaki sposób zarządzał PKOL-em i w jaki sposób zrobił sobie z tego taki prywatny folwark, butik do zatwiania własnych interesów.
2: Zonda Krypto do czasu wybuchu afery była sponsorem generalnym PKOL-u. Koniec z marnowaniem leków, mówi Ministerstwo Zdrowia i szykuje zmiany w przepisach. Z danych resortu wynika, że rocznie Polacy przynoszą do aptek ponad 3000 ton medykamentów do utylizacji, w tym tych bardzo drogich. Najdroższy kosztował 240 tysięcy złotych. Nie wiadomo, ile leków trafia po prostu do kosza. Dlatego ministerstwo chce wprowadzić m.in. indywidualne konto refundacyjne i pulę zapasu leku na rok. Ponadto lek będzie mógł być wydawany na maksymalnie 60 dni. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz reaguje na tragiczny wypadek przy ulicy Solskiej w Krakowie, w którym zginęło małżeństwo 32-latków, a ich 8-miesięczne dziecko zostało ciężko ranne. Minister zapowiada, że rząd przyjrzy się propozycjom krakowskich radnych, a radni proponują m.in. wprowadzenie do kodeksu karnego pojęcia zabójstwa drogowego i zalegalizowanie radarów akustycznych.
4: Każda rekomendacja płynąca dzisiaj tutaj z Krakowa będzie bardzo poważnie traktowana przez nas w procesie legislacyjnym. Chodzi o bardzo młodych ludzi bardzo często i edukacja w tym względzie.
2: Wicepremier zadeklarował, że zrobi wszystko, by takie rekomendacje zostały przyjęte na poziomie ogólnokrajowym. Polski rząd chce miliarda złotych kary dla koncernu Meta, właściciela Facebooka i Instagrama. Minister cyfryzacji złożył w tej sprawie wniosek do Komisji Europejskiej. Zarzuca Mecie, że celowo nie usuwa fałszywych treści i reklam, żeby zarabiać na tym pieniądze. Wskazują na to analizy resortu, mówi minister Krzysztof Gawkowski.
5: Mamy do czynienia z sytuacją, w której zaledwie 15% zgłaszanych oszukańczych treści jest szybko weryfikowanych i znika z internetu. Ponad 80% tych zapytań platforma Meta ignoruje.
2: Internetową petycję przeciwko oszustom w mediach społecznościowych stworzył też biznesmen Rafał Brzoska. Do tej pory podpisało ją blisko 100 tysięcy osób. I na koniec o tym, ile powinniśmy spać. Jak twierdzą naukowcy z Columbia University, nie tylko za krótki, ale też za długi sen przyspieszają biologiczne starzenie się wielu narządów, takich jak mózg, serce, żołądek czy płuca. Badacze przeanalizowali dane blisko 500 000 osób i ustalili, że najlepszy jest sen trwający od nieco ponad 6 do maksymalnie niecałych 8 godzin na dobę.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Świetny mecz polskich koszykarzy na otwarcie drugiej fazy eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Nasz zespół pokonał w Rydze Izrael 106-86, mówi trener Igor Milicic. Bezpośrednio tego meczu przygotowywaliśmy się przez ostatnie 2 miesiące. Wiedzieliśmy, jakie są dla nas ważne. Jestem dumny, w jaki sposób zagraliśmy. Dzieliliśmy się piłką, byliśmy agresywni na zbiórkach. Chcieliśmy i szukaliśmy fauli. Wielki zespołowy wysiłek. Patrzymy tylko w przyszłość i nie oglądamy się za siebie. Jeszcze nie zrobiliśmy tego, ale ta wygrana to milowy krok do awansu.
7: Milestone for the qualifying.
6: Polacy z kompletem punktów są na pierwszym miejscu w tabeli. W niedzielę zagrają w Gdańsku z Niemcami, czyli aktualnymi mistrzami świata i Europy. 4 mecze, 4 zwycięstwa. Siatkarki reprezentacji Polski wygrały w Stambule z Niemcami 3-0 i odniosły swoje kolejne zwycięstwo w Mistrzostwach Europy. Dziś biało-czerwone zagrają o pierwsze miejsce w grupie z Turcją, mówi libero Justyna Łysiak.
8: Klasowy zespół, na pewno ma bardzo dobre zawodniczki. No myślę, że na pewno, żeby wygrać z Turcją tutaj przy pełnej hali, to po prostu musimy zagrać swoją najlepszą siatkówkę.
6: Mecz z Turcją dziś o 18:00. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok pewnie awansowały do głównej fazy Ligi Europy. Kolejusz w 2 meczu ograł FC Tun 9-2, a Jaga Iberię Tbilisi 6-1. W Lidze Konferencji nie zagrają natomiast Raków i Górnik. Częstochowia nie przegrali po dogrywce z Hajdukiem Split 2-3, a Zabrzanie na wyjeździe z Monako 1-4, mówi trener Michał Gaszparik.
9: Zagraliśmy słabszy mecz dzisiaj, ale to Monako pokazało dzisiaj w domu
0: do różnicy tej jakości obiektywnej trzeba powiedzieć, że Monako było lepsze w tym dwumeczu. Straciliśmy 7 bramek, a to nie jest przypadek.
6: Lech i Jaga swoich rywali poznają dziś po godzinie 13. Po emocjach na europejskich boiskach dziś wracamy do grania na krajowych. Rusza 6. kolejka Ekstraklasy. Wisła Płock zmierzy się o 18 z Koroną Kielce, a o 20.30 Legia Warszawa zagra ze Śląskiem Wrocław. I jeszcze tenis, bo rozlosowano pary pierwszej rundy US Open. Chinka Shi Wang będzie rywalką Igi Świątek. Maja Chwanińska zagra z Amerykanką Taylor Townsend, Magdalena Frank z jej rodaczką Iwą Jowicz, Magdalena z kwalifikantką, Hubert Hurkacz z Bośniakiem Damirem Dżumhurem, a Kamil Majszak z Serbem Hamadem Medjedowiczem.
2: W całym kraju dziś dużo słońca i błękitnego nieba, a na termometrach od 24 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 26 na Mazowszu, 27 na Podkarpaciu i w Wielkopolsce, 29 na Śląsku, do 30 w Lubuskiem.

0: Reklama. Już 3 września wielkie otwarcie Centrum Hydroizolacji Sika w PSB Profi Tański w Mławie. Od godziny 8 czekają na Was atrakcyjne promocje, upominki i poczęstunek. Zapraszamy wykonawców, fachowców i wszystkich pasjonatów budownictwa. Hydroizolacje Sika. Teraz w PSB Profi Tański w Mławie przy ulicy Płockiej 92.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
3: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
5: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
0: Reklama.

0: zbliża się w 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 28 sierpnia. W 1974 roku urodzony w Płońsku Marian Gołębiewski wyszedł na wolność. Został skazany na 4,5 roku więzienia w związku z planowaną akcją podpalenia Muzeum Lenina w Poroninie, mimo że nie uczestniczył osobiście w przygotowaniach do tej akcji.
3: Nic nie znaczyło przed sądami, które tam w wolnym okresie były, że ludzie przyznawali się, a później odwoływali.
2: W 2002 roku piłkarz Adam Czerkas zadebiutował w barwach świtu Nowy Dwór Mazowiecki w przegranym 1-4 meczu Pucharu Polski z Lechią Zielona Góra.
4: Ja jeszcze nie powiedziałem ostatniego zdania, nie mam jeszcze jasnej decyzji. Niech mi już żadna głupota nie przyjdzie do głowy.
2: W 2008 roku urodzonemu w kamienicy w gminie Załuski w powiecie płońskim profesorowi Stefanowi Wesołowskiemu został przyznany tytuł honorowego obywatela Ciechanowa. Był chirurgiem, urologiem, autorem publikacji specjalistycznych i pamiętnikarskich. W 2008 roku urodzony w Pułtusku bramkarz Panathinaikosu Ateny Arkadiusz Malasz został wypożyczony na sezon do greckiego klubu Ofi 1925.
5: To się zmieniło, bo jeszcze jak ja grałem w Ekstraklasie przed wyjazdem, no to jeżeli ktoś chciał gdzieś wyjechać za granicę, no to musiał zagrać cały sezon, żeby ktoś go zauważył.
2: W 2008 roku z inicjatywy burmistrza Mławy Sławomira Kowalewskiego zorganizowano pierwszą rekonstrukcję bitwy pod Mławą na polu bitwy w Uniszkach Zawadzkich.
6: Musieli walczyć z małymi grupami żołnierskimi, które walczyły do samego końca.
2: W 2021 roku urodzona w Nowym Dworze Mazowieckim Ewa Brodnicka zadebiutowała jako zawodniczka MMA na gali High League w Gdańsku. Przegrała poprzez TKO w trzeciej rundzie z influencerką Anielą Lilmasti Bogusz.
7: Jest już blisko. Sędzia tego pojedynku mówi do Brodnickiej, żeby się broniła. Koniec!
2: Urodzili się w 1674 roku ksiądz Wawrzyniec Stanisław Benik, twórca polskiej wersji gorzkich żali. W 1713 roku został mianowany proboszczem parafii w Mławie, którą zarządzali misjonarze. Pozostał w tej parafii do końca życia, został pochowany w krypcie świętego Wawrzyńca w Mławie. W 1949 roku w Przasnyszu Andrzej Olkowski, lekarz weterynarii. W Kanadzie ukończył biochemię, uzyskał tytuł naukowy doktora, jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu biochemii. Otrzymał statuetkę Przasnyskiego Koryfeusza. W 1998 roku w Ciechanowie Sylwia Przybysz-Dąbrowska, piosenkarka i youtuberka, laureatka konkursu YouTube Young Stars 2015.
8: Jutro nie będzie żal i to wiem, to wiem, to wiem, chcę cię do granic, o, wiem, żyjemy tylko raz.
2: Zmarli w 1635 roku Wawrzyniec Bartilius, jezuita, spowiednik świętego Andrzeja Boboli w nowicjacie, rektor kolegium jezuitów w Pułtusku. W 1942 roku w bazie ewakuacyjnej w Iranie Franciszek Kłosowski, urodzony w Wąpiersku w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim, żołnierz Armii Krajowej podczas kampanii wrześniowej, dołączył do polskich sił zbrojnych w ZSRR generała Władysława Andersa. W 1969 roku Karol Małek, urodzony w Brodowie w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim, działacz mazurski, pisarz, publicysta. W latach 20. i 30. był nauczycielem i kierownikiem w różnych szkołach w Działdowie i okolicach. Ukończył kilka kursów nauczycielskich. Był także działaczem ewangelickim, pełnił funkcję skarbnika Polsko-Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego i sekretarza oddziału Zrzeszenia Ewangelików Polskich w Działdowie. Prowadził także działalność oświatową wśród Mazurów. Od 1921 roku należał do Towarzystwa Przyjaciół Mazur. Od 1935 roku do wybuchu II wojny światowej był prezesem Nowego Związku Mazurów w Działdowie. Reaktywował go w 1943. Rok później referował na posiedzeniu PKWN problemy mazurskie. W 1945 roku pełnił przez pół roku urząd starosty w Działdowie. W latach 1945-48 był prezesem Instytutu Mazurskiego w Olsztynie. Był także kierownikiem Mazurskiego Uniwersytetu Ludowego w Rudziskach Pasymskich.
9: Tu Radio 7.

0: wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki drukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
1: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy! Hej!
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły Żak w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do Liceum Szkoły Medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
3: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
3: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na Ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
5: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
5: W niedzielę 30 sierpnia od godziny 12 wójt gminy Mariusz Gębala zaprasza na dożynki gminno-parafialne w Wierzchni Kościelnej. W programie tradycyjny ceremoniał dożynkowy, atrakcje dla całych rodzin, loteria z cennymi nagrodami, na scenie Powerplay, znajomy band oraz piękni i młodzi Dawid Narożny.
0: Reklama.
6: Zbliża się godzina 10.
7: To są wiadomości Radia 7.
8: Norwegowie w żałobie, nie żyje król Harald V. Premier o przyszłorocznym budżecie. Rząd przyjmie dziś projekt. Sąd zdecyduje w sprawie Mieszka R., oskarżonego o brutalne zabójstwo na UW. Miriam Lipińska. Nie żyje król Norwegii Harald V. Miał 89 lat. O śmierci monarchy, który od 17 sierpnia był w szpitalu, poinformował dziś rano dwór królewski. Harald V. był leczony z powodu niedokrwistości hemolitycznej. W ostatnich dniach jego stan wyraźnie się pogarszał. Te doniesienia poruszyły Norwegów. Od wczoraj mieszkańcy Oslo gromadzili się przed Pałacem Królewskim. Wieczorem kilka tysięcy zebranych odśpiewało tam hymn Norwegii. Harald V. był w chwili śmierci najstarszym panującym monarchą Europy. Tron po nim obejmie jego syn, książę koronny Håkon. Napięty, ale odpowiedzialny w ten sposób o przyszłorocznym budżecie państwa, mówi premier Donald Tusk. Na rozpoczętym posiedzeniu rząd ma przyjąć projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Wśród jego priorytetów mają być m.in. bezpieczeństwo, zdrowie i inwestycje energetyczne oraz drogowe. Szef rządu ocenił, że sytuacja geopolityczna, w tym wojna na Ukrainie i konflikt irański podnoszący ceny ropy naftowej, a w konsekwencji paliw, utrudnia Polsce zarządzanie finansami. Minister sportu po raz kolejny apeluje o zmianę prezesa PKOL-u. Obecny szef od wczoraj jest już Radosławem P. Po tym jak prokuratura postawiła mu zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto, dotyczą płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Radosław P. może sam podać się do dymisji lub zostać odwołany przez zarząd PKOL-u. My jako resort możemy tylko prosić i apelować, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
9: My od miesięcy mówimy o tym, aby podał się do dymisji. Co się musi jeszcze stać?
8: Na razie PKOL milczy. Nieoficjalnie czeka na dalsze kroki. Po północy Radosław P. w asyście policjantów został wywieziony z katowickiej prokuratury. Nieoficjalnie wiadomo, że noc spędził w policyjnej izbie zatrzymań. Możliwe, że dziś pojawi się wniosek o tymczasowy areszt. Sam Radosław P. twierdzi, że jego zatrzymanie to sprawa polityczna. Sąd ma dziś rozpatrzyć wniosek o umorzenie postępowania wobec Mieszka R., podejrzanego o brutalne zabójstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Doszło do niego w maju zeszłego roku. 22-letni wtedy student Wydziału Prawa zabił siekierą 53-letnią portierkę uczelni i poważnie ranił uczelnianego strażnika, który ruszył kobiecie na pomoc. Biegli ocenili, że w chwili zabójstwa Mieszko R. był niepoczytalny. Prokuratura wnioskuje o umieszczenie go w zakładzie psychiatrycznym. Niebawem poznamy ceny maksymalne paliw na weekend. Ostatni weekend wakacji i zarazem ostatni weekend z programem CPN. A dziś za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 75 groszy, za benzynę 98 7,37, a za olej napędowy 7 zł 36 groszy za litr.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
1: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx. 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
6: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: Zbliża się w 10:30.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
0: Kolejne wsparcie unijne dla mazowieckich samorządów. Czy będą podwyżki egzaminów na prawo jazdy? Za chwilę odpowiedź. A na koniec sprawdzimy, gdzie warto wybrać się na weekend. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
1: Co słychać na Mazowszu?
0: Zielona energia, niższe koszty utrzymania obiektów i nowoczesny transport publiczny. Środki z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza pomogą m.in. w modernizacji budynku Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii, a także w budowie nowej pętli autobusowej i montażu wiad autobusowych w Łomiankach. Mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
2: Pierwszy projekt dotyczy układu komunikacyjnego i wsparcia dla komunikacji publicznej w gminie mieście i gminie Łomianki. Duży projekt, ponad 10-milionowy, wsparcie z Unii Europejskiej ponad 4 100 000. A drugi projekt dotyczy rewitalizacji budynku Domu Kultury w Górze Kalwarii. To jest głównie termomodernizacja.
0: Celem inwestycji w Górze Kalwarii jest ograniczenie zużycia energii i kosztów utrzymania budynku. Podkreśla zastępca burmistrza Piotr Chmielewski.
3: Generalnie modernizujemy naszą infrastrukturę na ile możemy i to za pozyskane właśnie środki, bo większość inwestycji w naszej gminie odbywa się właśnie poprzez pozyskanie środków zewnętrznych. To jest właśnie przykład takiej dobrej współpracy, jeżeli chodzi o Urząd Marszałkowski i Gminę Góra Kalwarii.
0: Inwestycja w Łomiankach ma zachęcić mieszkańców do czystszego korzystania z transportu zbiorowego, rowerów i ruchu pieszego, dodaje burmistrz Tomasz Dąbrowski.
4: Bardzo duże usprawnienie komunikacyjne, ale jednocześnie efekty ekologiczne. Usprawnienie komunikacyjne, dlatego że już wybudowaliśmy nową pętlę autobusową przy ulicy Kołłątaja, drugą będziemy modernizować i chcemy przy każdej pętli, żeby były stojaki na rowery.
0: Oba projekty otrzymały w sumie blisko 4,5 miliona złotych dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza.
1: Warto wiedzieć.
0: Podwyżki dla egzaminatorów z wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego to jedna ze zmian przyjętych przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Widełki ich wynagrodzenia przesunięto o średnio 1000 zł w górę. O zmianach mówiła Anna Majchrzak, przewodnicząca Sejmikowej Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Samorządu Publicznego.
5: Najważniejszą zmianą jest podwyższenie widełek wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku zadaniowego przy zachowaniu obecnej konstrukcji wynagrodzenia. Te widełki są narzędziem dla dyrektorów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, które pozwolą im właściwie kształtować wynagrodzenie egzaminatorów w zależności od posiadanych uprawnień i egzaminowania na poszczególne kategorie prawa jazdy.
0: Zmiany mają m.in. zapobiec brakom kadrowym wśród egzaminatorów.
5: Zakładamy, że ta zmiana widełek i stawek wynagrodzenia pozwoli na utrzymanie stabilnej, ekonomicznej i bytowej sytuacji egzaminatorów. Przede wszystkim zapobiegnie braku atrakcyjności tego stanowiska i braku kadry, jeżeli chodzi o egzaminatorów.
0: Podwyżka wynagrodzeń nie wpłynie na cenę egzaminu dla osób do niego przystępujących, podkreśla marszałek Adam Struzik.
2: Absolutnie nie wpłynie to na ceny egzaminów, które oni przeprowadzają, czyli te ceny są regulowane zresztą w formie rozporządzeń, więc tutaj nie mamy na to wpływu.
0: Więcej o tych zmianach na mazowia.pl.
1: Czy wiesz, że...
0: 45 lat temu powstał niezależny, samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność. Było to jedno z kluczowych wydarzeń na drodze do przywrócenia w Polsce wolności i demokracji. Aby uczcić wkład samorządu rolniczego w przemiany ustrojowe w naszym kraju, Sejmik Województwa Mazowieckiego podczas sesji zdecydował o upamiętnieniu rocznicy powstania Związku, mówi radna Sylwia Lacek.
6: Sejmik upamiętni 45. rocznicę powstania NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, co było bardzo ważnym wydarzeniem w historii w ogóle ruchów wolnościowych, pokazujące, że również ta grupa była gotowa wystąpić o swoje prawa i budować podstawy samorządności, które dzisiaj nam towarzyszą.
0: W swoim stanowisku radni zaznaczyli, że powstanie Związku było wyrazem odwagi, determinacji i solidarności mieszkańców wsi, którzy upomnieli się o swoje prawa, takie jak własność prywatna czy wolność zrzeszenia się.
1: Uwaga, konkurs!
0: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej już po raz piąty zaprasza do udziału w konkursie plastycznym Odkrywamy Talenty. W konkursie udział mogą wziąć mazowieccy artyści amatorzy z niepełnosprawnością, a tegoroczne hasło Alfabet Dostępności zachęca uczestników do przedstawienia własnej wizji świata dostępnego. O konkursie mówi Artur Świercz, pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw osób z niepełnosprawnościami.
7: Dostępność nie jest przywilejem, lecz prawem każdego człowieka. Dzięki takim inicjatywom możemy lepiej zrozumieć perspektywę osób z niepełnosprawnościami i dostrzec, jak wiele mają do powiedzenia na temat opaczającej nas rzeczywistości. Konkurs jest także okazją do promowania talentów, które często pozostają nieodkryte poza najbliższym środowiskiem uczestników.
0: Pracę można nadsyłać do 18 września. Konkurs został objęty honorowym patronatem marszałka województwa mazowieckiego.
1: Gdzie na weekend?
0: W sobotę, 29 sierpnia, w multimedialnym parku Fontan w Warszawie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – czwarty Festiwal Kultury Mazowsza. Tego dnia w jednym miejscu spotkają się mazowiecka sztuka, muzyka i kuchnia. Na festiwal zaprasza Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
8: Przyjeżdżamy do Warszawy, czyli do serca Mazowsza, po to, żeby pokazać, jaką mamy ofertę kulturalną, połączyć też tradycję, historię i kulturę w integrację poprzez warsztaty, poprzez taniec, poprzez śpiew, wspólną zabawę, pokazać nasz cały dorobek, jakie piękne jest Mazowsze, jaką ma tradycję, jaką ma historię, żebyśmy ją poznali, pokochali.
0: W ten weekend zapraszamy również do Raszyna, gdzie w niedzielę odbędą się dożynki województwa mazowieckiego i archidiecezji warszawskiej. Na scenie na terenie Centrum Sportu Raszyn wystąpią Trips, Natalia Nykiel i Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze.
1: Co słychać na Mazowszu? Na Mazowszu. Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Tu Radio 7. Radio 7.
9: Bienvenue, c'est Joe.

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoGee z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. Renault.rudnik.pl.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama. Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racias.pl lub telefonicznie 518 967 702.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Cukier biały, kup 5 kg, a kolejne 5 dostaniesz gratis. Żeberka wieprzowe, trójkąty, tylko 8,99 za kilogram. Pamiętaj też o wyprawce szkolnej. Duży wybór artykułów szkolnych w atrakcyjnych cenach. Spiżarnia Smakosza, Żuromin, ulica Wyzwolenia 40.
2: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz, twoje źródło ciepła.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Szanowni Państwo, 29 i 30 sierpnia zapraszam do Mławy na wyjątkowy weekend, podczas którego historia miasta znów stanie się częścią naszej codzienności. Na ulicach zobaczymy sprzęt wojskowy i żołnierzy. Chętni będą mogli wziąć udział w grze miejskiej Śladami Przeszłości. Nie zabraknie również pikniku militarnego, wystawy, koncertów i spotkań. A w niedzielę na Starym Rynku odbędzie się nalot na Mławę. Widowisko, które przeniesie nas w realia września 1939 roku. Zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
0: Reklama.
5: Zbliża się godzina 11.
6: To są wiadomości Radia 7.
5: Premier chce kolejnej próby odrzucenia weta w sprawie kryptowalut. Burza po słowach wiceszefa MON o głowicach nuklearnych. Norwegowie opłakują zmarłego króla Haralda V. W południe zabiją dzwony w kościołach. Miriam Lipińska. Po tym jak afera zonda krypto zatacza kolejne kręgi, premier Donald Tusk chce kolejnego głosowania nad wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. To reakcja na zatrzymanie i prokuratorskie zarzuty dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Według premiera sprawa zonda krypto zaczyna budzić grozę i jest ściśle powiązana z politykami PiSu.
7: Ten bardzo ponury serial będzie wyjaśniany i dowiemy się jeszcze niestety wielu przykrych rzeczy. Sprawa jest śmiertelnie poważna. Śmiertelnie nie tylko dlatego, że jak wiecie, w historii zonda krypto mamy zabójstwo. To, o czym mówiliśmy wiele miesięcy temu. Pamiętacie, niektórzy machali ręką, a Tusk przesadza, a po co robił to tajne posiedzenie Sejmu? Nic z tych rzeczy, o których informowałem, parlament nie było przesadą. Nic.
5: Tajne posiedzenie Sejmu w sprawie zonda krypto odbyło się w grudniu zeszłego roku. A prokuratura wznowi dziś przesłuchanie prezesa PKOL Radosława P. Wczoraj usłyszał już zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Polityczna burza po słowach wiceszefa resortu obrony w sprawie głowic nuklearnych w Polsce. Wiceminister Paweł Zalewski ujawnił, że polski rząd nie planuje przechowywać ich na naszym terytorium, ale jednocześnie chce uczestniczyć w programie odstraszania NATO. Głos w tej sprawie zabrał już w mediach społecznościowych szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Maciej Kluczka.
8: Minister obrony podkreślił, że Polska jest niezmiennie zainteresowana udziałem w programie NATO Nuclear Sharing. I choć wiceminister Paweł Zalewski mówił tylko o miejscu stacjonowania głowic, a nie o uczestnictwie Polski w całym projekcie, to jego słowa stały się powodem do ataku ze strony prezydenckiego ministra Marcina Przydacza, który stwierdził, że tu cytat, funkcjonariusze państwa polskiego powinni znać zasadnicze kierunki polityki.
5: Andrzej Poczobut zapowiedział, że we wrześniu wróci na Białoruś, mimo ryzyka i braku gwarancji ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki.
9: Jadę wspierać tą działalność i ci ludzie potrzebują mojej obecności tam. Nie jest to w 100% domknięty totalitaryzm. terroryzm. Jeżeli między innymi Mikola Statkiewicz jest na wolności i potrafi komentować działania rządu w internecie. A więc ja zamierzam właśnie tą przestrzeń wolności próbować poszerzyć.
5: Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi odzyskał wolność pod koniec kwietnia, po ponad 5 latach spędzonych w białoruskich więzieniach. Norwegia w żałobie po śmierci króla Haralda V. O śmierci 89-letniego monarchy poinformował dziś rano dwór królewski. Harald V był bardzo popularny, urzekł ludzi skromnością, tolerancją i zdolnością do rozwiązywania konfliktów. Norweskie władze i instytucje podkreślają jego rolę w jednoczeniu kraju. W związku z jego śmiercią na nadzwyczajnym posiedzeniu zbierze się rząd, po którym ministrowie spotkają się z nowym królem Hakonem VIII. Dokładnie w południe we wszystkich kościołach w Norwegii ku pamięci Haralda V. rozlegnie się bicie dzwonów. I na koniec jeszcze przypomnienie, w najbliższą niedzielę sklepy będą otwarte. To jedna z 7 takich w roku. Kolejna niedziela handlowa dopiero 6 grudnia.

0: benzynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. Renault.rudnik.pl.
2: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
3: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń. Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Góralne na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
5: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na Ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
3: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przyjdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504-620-220. 504-620-220.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
6: Raper Mata, Wyguś, Szczepan i Tadeo, czyli grupa Gombao 3-3 w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina.
7: Za każdym razem.
6: 28 sierpnia. Piątek. Start koncertu godzina 21. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Maty, Wygusia, Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie ośrodka oraz w kasie w dniu wydarzenia od godziny 17. 28 sierpnia, piątek. Koncert Gombao 3-3.
7: Za każdym razem.
6: Do zobaczenia w Sitnicy.

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Rolniku, hodowco, TFA Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidzbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wyposażenie gospodarstw i ferm, sprawdzone marki oraz fachowe doradztwo. TFA Agro, Żuromin, ulica Lidzbarska 37A.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905.

0: 13905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
1: Szanowni Państwo, 29 i 30 sierpnia zapraszam do Mławy na wyjątkowy weekend, podczas którego historia miasta znów stanie się częścią naszej codzienności. Na ulicach zobaczymy sprzęt wojskowy i żołnierzy. Chętni będą mogli wziąć udział w grze miejskiej Śladami Przeszłości. Nie zabraknie również pikniku militarnego, wystawy, koncertów i spotkań. A w niedzielę na Starym Rynku odbędzie się nalot na Mławę. Widowisko, które przeniesie nas w realia września 1939 roku. Zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
2: Reklama. Radio 7.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ukraina informuje o zniszczeniu rosyjskiego bombowca strategicznego. Jesienią możliwe problemy kierowców w urzędach, zabraknie dokumentów. Polscy koszykarze coraz bliżej awansu na Mistrzostwa Świata. Agnieszka Trojanowska, BIS. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o udanym ataku na rafinerię ropy naftowej w rosyjskim obwodzie jarosławskim oraz zniszczeniu bombowca strategicznego wykorzystywanego przez Rosję do uderzeń na Ukrainę. Zełenski podziękował wszystkim żołnierzom za celność i podkreślił, że jest to odpowiedź na rosyjskie ataki, by Rosjanie odczuli, czym jest ich wojna. Pierwszy w Polsce punkt Organizacji Miejskiej Odporności Cywilnej powstał w Lublinie. W skrócie nazywa się Pomoc. To miejsce przy jednej ze szkół, w którym na wypadek kryzysu, w tym konfliktu zbrojnego, będzie można się schronić, odpocząć, wypić herbatę czy naładować telefon, gdy nigdzie indziej nie będzie prądu.
3: Rosja jest nieprzewidywalna w tym, co robi, i trzeba się przygotowywać na najgorsze, i oby ono nie nastąpiło.
2: Tłumaczy prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Punkty pomocowe mają powstać w każdej dzielnicy, są tworzone we współpracy z Ukraińcami i wzorowane na ich doświadczeniach. Z całego świata napływają do Oslo wyrazy współczucia po śmierci króla Norwegii Haralda V. Kondolencje złożyli m.in. polski prezydent Karol Nawrocki, a także król Wielkiej Brytanii Karol III. Brytyjski monarcha nazwał zmarłego drogim kuzynem. Harald V. zmarł nad ranem w wieku 89 lat. Paraliż urzędów wydających dokumenty kierowcom grozi już jesienią takim placówkom w całym kraju, alarmuje Unia Metropolii Polskich. Chodzi o te druki, na które monopolu nie ma już Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, czyli na przykład naklejki legalizacyjne na tablice rejestracyjne, karty kwalifikacji zawodowych kierowców, międzynarodowe prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem. Urzędom kończą się ich zapasy, a wytycznych i jak zamówić nowe dokumenty nie ma. Tematem zajął się Tomasz Fenc.
4: Po zmianie przepisów PWPW ma wyłączność na wytwarzanie tylko części dokumentów, takich jak prawo jazdy, dowód rejestracyjny czy dowód osobisty. Pozostałe, na przykład wspomniane karty kwalifikacji kierowcy czy naklejki legalizacyjne, urzędy mogą zamawiać na wolnym rynku. To, co wydaje się łatwe w teorii, jest skomplikowane w praktyce, między innymi dlatego, że dokumenty muszą być zabezpieczone przed podrobieniem, co oznacza, że takie zamówienie trzeba precyzyjnie opisać. Tyle, że urzędnicy do tej pory na zabezpieczeniach dokumentów znać się nie musieli.
2: Resort infrastruktury zapewnia, że pracuje nad wytycznymi. Samorządy ostrzegają, że czasu jest coraz mniej. Świetny mecz zagrali polscy koszykarze na otwarcie drugiej fazy eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Nasz zespół pokonał na wyjeździe Izrael i jest coraz bliżej awansu. Michał Waszkiewicz.
5: Polacy pierwszą rundę zakończyli z kompletem zwycięstw i wciąż mają perfekcyjny bilans po otwarciu drugiej fazy, bo po kapitalnym spotkaniu wygrali w Rydze z Izraelem 106-86. Wszystkie nasze przygotowania były podporządkowane właśnie pod ten mecz, mówi trener Igor Milicic. Bezpośrednio tego meczu przygotowywaliśmy się przez ostatnie dwa miesiące. Wielki zespołowy wysiłek. Awans jest na wyciągnięcie ręki, nawet jeśli nie uda się pokonać faworytów, bo przed Polską arcytrudne zadanie.
2: W niedzielę w Gdańsku rywalem Polaków będą Niemcy, mistrzowie świata i Europy. W listopadzie zagramy z nimi na wyjeździe oraz zmierzymy się z Chorwacją. Niewykluczone, że do awansu wystarczy polskim koszykarzom jeszcze jedno zwycięstwo z Izraelem u siebie, ale ten mecz dopiero w lutym.

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
6: Raper Mata, Wyguś, Szczepan i Tadeo, czyli grupa Gombao 3-3 w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. 28 sierpnia, piątek. Start koncertu godzina 21. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Maty, Wygusia, Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie ośrodka oraz w kasie w dniu wydarzenia od godziny 17. 28 sierpnia, piątek. Koncert Gombao 3-3. Do zobaczenia w Sitnicy. Редактор

0: Reklama.
1: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie. Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
2: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź Salon Łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon Łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
5: W niedzielę 30 sierpnia od godziny 12 wójt gminy Mariusz Gębala zaprasza na dożynki gminno-parafialne w Wierzchni Kościelnej. W programie tradycyjny ceremoniał dożynkowy, atrakcje dla całych rodzin, loteria z cennymi nagrodami. Na scenie Powerplay, znajomy band oraz piękni i młodzi Dawid Narożny.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Cukier biały. Kup 5 kg, a kolejne 5 dostaniesz gratis. Żeberka wieprzowe, trójkąty, tylko 8,99 za kilogram. Pamiętaj też o wyprawce szkolnej. Duży wybór artykułów szkolnych w atrakcyjnych cenach. Spiżarnia Smakosza. Żuromin, ulica Wyzwolenia 40.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513-423-980. 513-423-980.
4: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Szanowni Państwo, 29 i 30 sierpnia zapraszam do Mławy na wyjątkowy weekend, podczas którego historia miasta znów stanie się częścią naszej codzienności. Na ulicach zobaczymy sprzęt wojskowy i żołnierzy. Chętni będą mogli wziąć udział w grze miejskiej Śladami Przeszłości. Nie zabraknie również pikniku militarnego, wystawy, koncertów i spotkań. A w niedzielę na Starym Rynku odbędzie się nalot na Mławę. Widowisko, które przeniesie nas w realia września 1939 roku. Zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Benzyna w weekend będzie droższa, diesel w lepszej cenie. 35 lat przygotowywał się do zawodu. Norwegia ma nowego króla. Tysiące kasków rowerowych dla uczniów to prezent na nowy rok szkolny. Posłuchajcie, kto dostanie je w pierwszej kolejności. Agnieszka Trojanowska-Bis. Już tylko do poniedziałku możemy liczyć na obniżone ceny paliwa w ramach programu rządowego CPN, ale jak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii, właściciele samochodów na benzynę dziś zatankują taniej niż w ostatnich dniach panującej obniżki, ponieważ ceny benzyn w weekend i w poniedziałek wzrosną względem dzisiejszych, a diesla spadną. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,64 zł. Benzyny 98 7,46, a oleju napędowego 7,31. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. przed południem został ponownie doprowadzony do Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Wczoraj po 8 godzinach przesłuchania usłyszał dwa zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Śledczy zapowiadają dziś kontynuowanie przesłuchań na miejscu. Przed prokuraturą w Katowicach jest Grzegorz Kozioł. Grzegorz, powiedz, czego można się dziś spodziewać?
3: No, podstawowym dziś pytaniem, które można sobie zadawać, to pytanie dotyczące środka zapobiegawczego, o który wobec prezesa PKOL-u mogą wnioskować prokuratorzy. Nie wiadomo, czy do tego dojdzie, a zagrożenie karą do 8 lat więzienia i obawa matactwa to są ważne przesłanki, by chcieć zastosować tymczasowy areszt. Przypomnę, że zdaniem śledczych, jak wynika z nieoficjalnych informacji, Radosław P. miał otrzymywać korzyści majątkowe od szefa giełdy kryptowalut Zonda Krypto, czyli zegarek o wartości 40 tysięcy złotych oraz odzyskać cały zainwestowany kapitał, podczas gdy innym klientom wypłacał zostały zablokowane, czyli miał on zostać potraktowany w sposób uprzywilejowany. Co ciekawe, w prokuraturze w Katowicach pojawił się dziś były agent CBA Artur Chodziński, który miał pośredniczyć w kontaktach prawicowych polityków z Przemysławem Kralem, prezesem Zonda Krypto. Jak ustaliła telewizja TVN24, nie był on wzywany, sam podjął decyzję o wizycie w Katowicach.
2: Prezydent zawetował nowelę ustawy o przeprowadzeniu pilotażu bezpłatnego państwowego e-dziennika. Zaznaczył, że nie jest przeciwny rozwiązaniu, ale ustawa musi być dobrze przygotowana. Jego zastrzeżenia dotyczą m.in. zabezpieczenia danych i kosztów. E-dziennik zintegrowany z systemem informacji oświatowej miał być alternatywą dla istniejących na rynku komercyjnych dzienników elektronicznych. Po dzisiejszej śmierci króla Norwegii Haralda V tron objął już jego syn Hakon VIII. 53-letni monarcha przygotowywał się do tej roli 35 lat. Startuje z wysokim zaufaniem społecznym, ale w cieniu kryzysów dotykających jego najbliższych. Chodzi o kontakty jego rodziny z amerykańskim finansistą i przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem, chorobę jego żony, a także problemy syna jego żony. Nie ma on tytułu ani prawa do tronu, ale wychowywał się w rodzinie następcy tronu. W czerwcu sąd skazał go na 4 lata więzienia za 2 gwałty, przemoc wobec partnerki i inne przestępstwa. 65 tysięcy kasków rowerowych otrzymają uczniowie w całym kraju w ramach ogólnopolskiej akcji Kask dla zwiększenia bezpieczeństwa młodego rowerzysty. Inauguracja przekazywania kasków odbyła się już dziś w Szkole Podstawowej 21 w Katowicach. Akcja jest realizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Kaski mają trafić przede wszystkim do uczniów, którzy w tym roku zdobyli kartę rowerową.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
2: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504-620-220. 504-620-220.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Cukier biały. Kup 5 kg, a kolejne 5 dostaniesz gratis. Żeberka wieprzowe, trójkąty, tylko 8,99 za kilogram. Pamiętaj też o wyprawce szkolnej. Duży wybór artykułów szkolnych w atrakcyjnych cenach. Spiżarnia Smakosza. Żuromin, ulica Wyzwolenia 40.
4: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły ŻAK w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do Liceum Szkoły Medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła ŻAK, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Raper Mata, Wyguś, Szczepan i Tadeo, czyli grupa Gombao 3-3 w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. 28 sierpnia, piątek. Start koncertu godzina 21. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Maty, Wygusia, Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie ośrodka oraz w kasie w dniu wydarzenia od godziny 17. 28 sierpnia, piątek. Koncert Gombao 3-3. Za każdym razem. Do zobaczenia w Sitnicy.
0: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława, Płocka 91.
3: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Góralne na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
6: Raper Mata, Wyguś, Szczepan i Tadeo, czyli grupa Gombao 3-3 w ośrodku wypoczynkowym w Siednicy koło Rypina.
7: Za każdym razem.
6: 28 sierpnia, piątek. Start koncertu godzina 21. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Maty, Wygusia, Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie ośrodka oraz w kasie w dniu wydarzenia od godziny 17. 28 sierpnia, piątek. Koncert Gombao 3-3.
7: Za każdym razem.
6: Do zobaczenia w Siednicy.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@

0: Hefner od bram, balustrad i ogrodzeń.
1: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na Ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
3: Reklama.
4: Zbliża się godzina 14.
3: To są wiadomości Radia 7.
5: Poważnie wzrośnie dziura w budżecie państwa w przyszłym roku. Ruszają weekendowe szkolenia krajowego treningu reagowania. Rosjanie uciekają z kraju, obawiają się mobilizacji. Agnieszka Trajnowska-Bis. Dziura w państwowej kasie w przyszłym roku jeszcze trochę się powiększy. Deficyt w pokazanym dziś projekcie budżetu ma grubo przekroczyć 280 miliardów złotych. Taki jest efekt wyższych wydatków głównie na zbrojenia i ochronę zdrowia, o czym Wojciech Kowalik.
6: Taki poziom deficytu to ból głowy dla ministra finansów.
7: Bo będzie musiał się tłumaczyć w roku wyborczym z kolejnych rekordów deficytu obywatelom.
6: Mówi ekonomista Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka i dodaje, że sposób na skuteczność zmniejszenie dziury w państwowej kasie jest jeden, ale niepopularny, bo to cięcie wydatków.
5: Rząd zamierza wydawać na obronność i zdrowie, ale priorytetem budżetowym mają być też inwestycje w energetykę i kolej. Ponad 113 tysięcy Rosjan opuściło swój kraj w ubiegłym tygodniu przez przejście graniczne z Gruzją w Górnym Larsie. Główną motywacją wyjazdową nie są wakacje, a obawa przed nową falą mobilizacji, podaje portal Politico. Władze Rosji aktualnie zbierają dane rezerwistów i wprowadziły cyfrowe wezwania, by zapobiec ucieczkom przed poborem. Sygnały o obawach Rosjan przed mobilizacją docierają również z rynku nieruchomości w Gruzji oraz Armenii. Jak podał niezależny rosyjski portal Ważnej Historii, w połowie sierpnia popyt na długoterminowy wynajem mieszkań w tych krajach wzrósł o 35% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jutro w 1400 miejscach w całym kraju ruszą ćwiczenia w ramach krajowego treningu reagowania. W każdym województwie przygotowano kilkadziesiąt punktów, w których specjaliści będą uczyć prawidłowych reakcji na sytuacje kryzysowe. Mieszkańcy dużych miast i małych gmin dowiedzą się, jak reagować w przypadku zagrożenia, gdzie szukać schronienia, jak rozpoznawać syreny alarmowe i jak walczyć z dezinformacją w internecie. Dowiemy się też, jak spakować plecak ewakuacyjny, by w sytuacji kryzysowej nie być zaskoczonym.
8: Mamy przed sobą plecak ewakuacyjny. Co w takim plecaku się znajduje?
5: To fragment instruktażu przygotowanego przez MSWiA. Udział w szkoleniach będzie bezpłatny. 4 mecze, 4 zwycięstwa. Polskie siatkarki są niepokonane na Mistrzostwach Europy i co ważniejsze, z każdym meczem grają coraz lepiej. Dziś zagrają o pierwsze miejsce w grupie z Turczynkami, które przed własną publicznością w Stambule też nie przegrały jeszcze meczu. Michał Waszkiewicz.
9: Polki mają komplet punktów z Węgrami i Łotwą. Nie wszystko wyglądało dobrze, ale już ze Słowenią. I przede wszystkim wczoraj z Niemkami nasz zespół zagrał świetnie, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
10: Cieszę fakt, że weszliśmy troszeczkę na wyższy level i pokonałyśmy Niemki w 3 setach.
9: Teraz czas na starcie z Turcją. Stawką będzie pierwsze miejsce w grupie, mówi przyjmująca Martyna Czerniańska.
10: To jest to faworyt tego turnieju. Nie dość, że grało siebie, no to mam naprawdę kompletny zespół i dobrze zbudowaną drużynę. No to będzie ciężki mecz, damy z siebie maksa i będzie dobre widowisko.
9: Niezależnie od wyniku dzisiejszego meczu, Polki na pewno zagrają w 1/8 finału. Mogą trafić na Holandię, Azerbejdżan lub Portugalię.
5: Mecz Polek z Turczynkami dziś o 18:00.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
6: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
7: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na Ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.

0: Minęła godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Skansen dostępny dla każdego. Wyjątkowy dzień w sierpeckim muzeum. Ciechanów zagra w naukę. 7 godzin eksperymentów pod wieżą ciśnień. Dożynki w wieczni kościelnej. Będzie muzyka, tradycja i zabawa do późnego wieczora. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Muzeum bez barier i atrakcje dostępne dla osób o różnych potrzebach. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu organizuje niedzielny dzień dostępności. Wydarzenie ma połączyć poznawanie tradycji mazowieckiej wsi z integracją i rozmową o potrzebach osób z niepełnosprawnościami. Skansen jest przyjazny dla takich osób, mówi kierownik działu promocji muzeum Joanna Szewczykowska.
3: To jest taka troszkę nietypowa impreza, która odbywa się w naszym muzeum. To jedno wydarzenie w ciągu roku poświęcamy osobom z niepełnosprawnościami. Wydawałoby się, że skansen to raczej taka przestrzeń, która jest mało dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, ale rzeczywiście od kilku lat realizowaliśmy projekty, które jakby miały na celu przybliżyć to miejsce osobom z różnymi dysfunkcjami.
2: Muzeum się zmienia, dodaje Joanna Szewczykowska.
3: Mamy na przykład takie urządzenia jak platformy podjazdowe, które umożliwiają wjazd do niektórych obiektów, bo nie powiem, że wszystkich, bo nie do wszystkich jest to możliwe. Chociażby na przykład na szerokość drzwi, ale tam, gdzie tylko można, to te platformy rozstawiamy i wtedy osoby na wózkach nawet mogą sobie wjechać do takiej dawnej chałupy i zobaczyć, jak ona wygląda wewnątrz.
2: W skansenie powstanie strefa sensoryczna, będą warsztaty ogrodoterapii, tworzenie słomianych lalek oraz pokazy dawnych rzemiosł. Swoją pracę zaprezentują m.in. Kowal i Szewc. Dla dzieci przygotowane zostaną dawne gry i zabawy, etnoplac zabaw, wielkie cymbały oraz przejażdżki bryczką. Powstanie również strefa zdrowia Narodowego Funduszu Zdrowia. Będzie można bezpłatnie zmierzyć ciśnienie, wykonać analizę składu ciała i dowiedzieć się więcej o badaniach profilaktycznych. Muzealny Dzień Dostępności odbędzie się jutro w sierpeckim skansenie. Rozpocznie się o godzinie 10 i potrwa do 18. Osoby z niepełnosprawnościami za bilet zapłacą symboliczną złotówkę. Radio 7 jest patronem medialnym imprezy. Naukowe eksperymenty, gry, widowiskowe pokazy i kilkanaście interaktywnych stoisk. W Ciechanowie odbędzie się 7. Ciechanowski piknik naukowy. Tegoroczne hasło wydarzenia to Zagraj w naukę. Na terenie Parku Nauki Torus pojawią się naukowcy, popularyzatorzy nauki i przedstawiciele instytucji badawczych. Będzie można eksperymentować i przekonać się, jak łączą się nauka, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka. Zaplanowano również 2 duże pokazy. Heweliusze nauki przygotują naukowy teleturniej z eksperymentami z wykorzystaniem balonów. Z kolei Paweł i Weronika Piszczałka pokażą, jaki wpływ na wielkie odkrycia miały gry, zabawa, a czasem zwykły przypadek. Będzie też gra terenowa z nagrodami, warsztaty ekologiczne oraz prezentacje związane z zieloną energią. To już 7. edycja wydarzenia, mówi kierownik Parku Nauki Torus w Ciechanowie Marzena Lętowszczyk.
4: Co roku przyciąga coraz większą liczbę osób. Piknikowi poza takimi stoiskami naukowymi towarzyszą również pokazy naukowe. No i nasza słynna gra. Zapraszamy przede wszystkim dzieci do tego, żeby aktywnie odwiedzały co najmniej kilka stoisk podczas pikniku. Zdobywają tam pieczątki, które potem mogą zamienić na mały upominek. I tak będzie też w tym roku.
2: Ciechanowski piknik naukowy odbędzie się w niedzielę na terenie Parku Nauki Torus przy ulicy Płockiej. Rozpocznie się o godzinie 11 i potrwa do 18. Wstęp jest bezpłatny. Mieszkańcy gminy Wierzchnia Kościelna podziękują za plony. W niedzielę odbędą się 21. dożynki gminno-parafialne. Uroczystości rozpoczną się w południe mszą świętą dziękczynną w miejscowym kościele parafialnym, a następnie ulicami przejdzie korowód dożynkowy. O 13:15 rozpocznie się ceremoniał dożynkowy. Będzie przekazanie chleba przez starostów, dzielenie się nim oraz wręczenie odznaki honorowej zasłużony dla rolnictwa. Później zaplanowano występy artystyczne i prezentacje lokalne. Na scenie pojawią się m.in. zespół ludowy Karniewiacy, Powerplay oraz Znajomy Band. Wieczorem o 22:00 wystąpi zespół Piękni i Młodzi Dawid Narożny. Organizatorzy przygotowali też bezpłatne Wesołe Miasteczko, wystawę wieńców dożynkowych, stoiska wiejskie i przedsiębiorców, degustację potraw, pokaz motocykli i maszyn rolniczych oraz konkursy i zabawy dla publiczności. Dożynki w Wierzchni Kościelnej już w niedzielę. Sport. 2 nowe transfery w Mławiance Mława. Do ekipy Marka Gołębiewskiego dołączają Wiktor Figurski i Hubert Strugała. Wiktor Figurski to obiecujący 20-latek pełniący rolę bocznego pomocnika. Miał okazję spróbować swoich sił w rozgrywkach drugiej ligi w koszulce ŁKS-u 2 Łódź. Jako junior występował w Czempionie Warszawa, którego barwy reprezentowali także inni zawodnicy Dumy Zawksza, Marcel Bykowski i Franciszek Saganowski. Panowie będą dzielić linię na boisku, gdyż Hubert Strugała to również nominalny pomocnik. Jest wychowany wychowankiem Arki Gdynia, z której przychodzi na zasadzie wypożyczenia. W drużynie rezerw żółto-niebieskich prezentował się świetnie, co skusiło drużynę z Mławy do skorzystania z jego talentu.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
2: Pogoda. 22 stopnie dziś w naszym regionie, jutro pogorszenie pogody, deszcz i maksymalnie 21 stopni. W niedzielę zdecydowanie lepiej, bez opadów i ciepło, 26 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z południa, ciśnienie spada.
1: Tu Radio 7, w regionie numer 1. Reklama.
5: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić "kiedyś się nauczę". Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
6: Rolniku, hodowco, TVA Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wyposażenie gospodarstw i ferm, sprawdzone marki oraz fachowe doradztwo. TVA Agro, Żuromin, ulica Lidbarska 37A.
7: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
8: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. W niedzielę 30 sierpnia od godziny 12 wójt gminy Mariusz Gębala zaprasza na dożynki gminno-parafialne w Wierzchni Kościelnej. W programie tradycyjny ceremoniał dożynkowy, atrakcje dla całych rodzin, loteria z cennymi nagrodami, na scenie Powerplay, znajomy band oraz piękni i młodzi Dawid Narożny.
9: Raper Mata, Wyguś, Szczepan i Tadeo, czyli grupa Gombao 3-3 w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. 28 sierpnia, piątek. Start koncertu godzina 21. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Maty, Wygusia, Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie ośrodka oraz w kasie w dniu wydarzenia od godziny 17. 28 sierpnia, piątek. Koncert Gombao 3-3. Do zobaczenia w Sitnicy.

0: Reklama. Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racjaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Renault napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. Renault.rudnik.pl.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama. Radio 7.

0: Jest godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Litr benzyny za ponad 8 zł. To już możliwe w przyszłym tygodniu. Prezydent zawetował wprowadzenie pilotażu państwowego dziennika. Znalazły się pieniądze na odwołany wcześniej Łódź Design Festival. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jeśli pakiet ceny paliwa niżej nie zostanie przedłużony, to ceny paliw na stacjach wzrosną o nawet 90 groszy. Ocenili analitycy portalu ePetrol.pl. Ich zdaniem w przyszłym tygodniu litr benzyny 95 może kosztować ponad 7,5 zł, a oleju napędowego ponad 8,30 zł. Najdroższa będzie jednak benzyna 98, której cena może zbliżyć się do 8,50 zł. Autogaz, jak wyliczyli, powinien kosztować poniżej 3 zł za litr. A na razie tylko do poniedziałku możemy liczyć na obniżone ceny paliwa w ramach programu rządowego CPN. Jak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii, właściciele samochodów na benzynę dziś zatankują taniej niż w ostatnich dniach obniżki. W poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,64, a oleju napędowego 7,31. Nie będzie na razie państwowego e-dziennika. Nowelizację ustawy o pilotażu aplikacji zawetował dziś prezydent. Karol Nawrocki wyjaśnił, że idea jest słuszna, ale niezrozumiały jest sposób podejścia resortu edukacji do realizacji i wdrożenia tych rozwiązań. W ocenie prezydenta ustawa przewiduje stworzenie centralnego systemu zawierającego wrażliwe dane uczniów, w tym numery PESEL, nie gwarantujące zabezpieczenia w dostępie do tych informacji. Prezydent wskazał też na koszty. Budowa systemu ma kosztować ponad 200 milionów złotych. Państwowy dziennik miał być alternatywą dla istniejących na rynku komercyjnych dzienników elektronicznych. Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego i honorowej obywatelki Warszawy, odbędzie się w najbliższy poniedziałek. O 13.30 rozpocznie się msza w kościele Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu, a następnie odbędą się uroczystości pogrzebowe na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ulicy Mynarskiej w Warszawie. Informacje podało Centrum Informacyjne Senatu. W uroczystościach weźmie udział marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Norwegia ma nowego króla. Po śmierci Haralda V został nim Hakon VIII, który przygotowywał się do roli monarchy przez większą część swojego życia. Norweski król panowanie rozpoczyna jednak w cieniu kryzysów dotykających jego najbliższą rodzinę, o czym Tomasz Orchowski.
3: Król Harald był powszechnie poważany i lubiany. Kolejne osoby wspominają go jako odpowiedzialnego monarchę, zaangażowanego w sprawy kraju. Serdeczny, miał wielkie poczucie humoru, imponował wiedzą też o literaturze, pasjonował się sportem, szczerze interesował się życiem sportowców, był człowiekiem skromnym, wiernym wartościom i osobą uczciwą. Hakon VIII zostaje królem w wieku 53 lat. Kontrowersje nie dotyczą jego, jest pozytywnie oceniany przez niemal 80% społeczeństwa, a nowej królowej, żona Hakona Mette Marit, utrzymywała bliskie kontakty z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Ponadto jej syn z poprzedniego związku został skazany na 4 lata więzienia, między innymi za 2 gwałty i przemoc wobec partnerki.
2: Przenosimy się do Łodzi. Odwołany wiosną tegoroczny Łódź Design Festival jednak odbędzie się jesienią, poinformowali dziś organizatorzy. Drugą edycję imprezy odwołano z powodu braku funduszy. Teraz dzięki umowie o współpracy z województwem łódzkim specjalna edycja imprezy pod hasłem Polskie Forum Designu Lokalność zostanie zorganizowana na początku października.

0: Reklama. Szukasz maksymalnego zysku z hektara? Wybierz odmiany rzepaku od Chemirolu. Amorozo, Janusz, Anton, niezawodny dominator, a może rekordowy Aviron. Dopasuj odmianę do swoich pól i aktywuj kod wydajności w swoim gospodarstwie. Szczegóły u doradców z Chemirolu.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Cukier biały, kup 5 kg, a kolejne 5 dostaniesz gratis. Żeberka wieprzowe, trójkąty, tylko 8,99 za kilogram. Pamiętaj też o wyprawce szkolnej. Duży wybór artykułów szkolnych w atrakcyjnych cenach. Spiżarnia Smakosza, Żuromin, ulica Wyzwolenia 40.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Raper Mata, Wyguś, Szczepan i Tadeo, czyli grupa Gombao 3-3 w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina.
5: Za każdym razem.
4: 28 sierpnia. Dnia piątek. Start koncertu godzina 21. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Maty, Wygusia, Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie ośrodka oraz w kasie w dniu wydarzenia od godziny 17. 28 sierpnia piątek. Koncert Gombao 3-3.
5: Za każdym razem.
4: Do zobaczenia w Sitnicy.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 15.30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Śladami obrońców Mławy, niedzielny spacer szlakiem walk z 1939 roku. Święto plonów w Iłowie Osadzie na scenie Imperial, Mister Gural, Braxton i dziewczyny. Do Płocka po zwycięstwo Mławianka walczy o przełamanie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Śladami żołnierzy walczących w bitwie pod Mławą będą mogli przejść uczestnicy niedzielnego spaceru historycznego. To część obchodów 87. rocznicy bitwy pod Mławą i wybuchu II wojny światowej, przygotowanych przez Muzeum Ziemi Zawgrzeńskiej. Trasa będzie prowadziła szlakiem polskiej linii obrony z 1939 roku, mówi dyrektor muzeum Robert Zaborowski.
3: Opowiemy sobie konkretnie o sytuacji wrześniowej, o naszych umocnieniach, o przebiegu walk. Do tego dążymy, żeby po prostu dotknąć tego miejsca, w którym bezpośrednio toczyły się walki, opowiedzieć sobie o nich na miejscu.
2: Spacer rozpocznie się w niedzielę o godzinie 10. Tego samego dnia od godziny 10 do 13 będzie można również zwiedzać muzealną wystawę Bitwa pod Mławą. Wydarzenia zaplanowano również jutro, kiedy odbędzie się spotkanie rodzin żołnierzy Armii Modlin, prezentacja wyników badań oraz wykład poświęcony Białorusinom w Wojsku Polskim we wrześniu 1939 roku. Obchody zakończą się we wtorek o godzinie 18. Odbędą się uroczystości na terenie mauzoleum żołnierzy września w Uniszkach Zawadzkich. Szczegóły dotyczące wydarzeń można znaleźć na stronie radio7.pl. Gmina Iłowo Osada będzie świętować zakończenie żniw. W niedzielę na gminnym stadionie sportowym odbędzie się święto plonów. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11 mszą świętą w kościele parafialnym w Iłowie Osadzie. Oficjalne otwarcie zaplanowano na 12.30. Wtedy też wręczone zostaną odznaczenia. Później rozpocznie się część artystyczna. O 13.00 wystąpią Zawgrzanie, następnie Orkiestra Dęta, lokalni artyści i zespół Dąb Kowiacy. Od 15.00 na scenie pojawiać się będą kolejno Imperial, Mister Gural, uczestnicy szkoły tańca Fresh Flow Dance Academy, Mister Max i Cassandra oraz Braxton. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Dziewczyny, którego koncert rozpocznie się o godzinie 20.00. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia. 4 licealistki, rockowe covery i pierwszy jubileusz. Żuromiński zespół Noise of Silence kończy rok i z tej okazji zagra koncert w Żuromińskim Centrum Kultury. Grupę tworzą 4 przyjaciółki: Lena, Gabrysia, Marysia i Maja. Zespół powstał dokładnie rok temu, a dziewczyny zdążyły już zaprezentować się przed żuromińską publicznością. Mają za sobą pierwszy własny koncert, a podczas tegorocznych Dni Żuromina zagrały jako support przed zespołem Enej. Dziewczyny zapraszają na jutrzejszy koncert.
4: To jest nasz jubileuszowy koncert z okazji roku istnienia naszego zespołu.
5: Zagramy kilkanaście coverów zespołów takich jak Lady Punk, Hey i Bon Jovi.
6: Na koncercie będziemy mieli dla Państwa małą niespodziankę.
5: Zapraszamy serdecznie.
2: Rocznicowy koncert Noise of Silence odbędzie się jutro w Żuromińskim Centrum Kultury. Rozpocznie się o godzinie 19.00. Wejściówki będą dostępne bezpośrednio przed koncertem. Wejście od strony kina Ton. Sport. Mławiankę Mława czeka wyjazd do Płocka na mecz z drużyną rezerw Wisły, która po 5 kolejkach trzeciej ligi zebrała 8 punktów. Duma Zawgrza nie weszła w sezon najlepiej. Ostatni bezbramkowy remis z ŁKS-em Łomża dał wyczekiwany kolejny punkt do klasyfikacji, chociaż passa 4 spotkań bez zwycięstwa trwa dalej. Trener Marek Gołębiewski będzie miał do dyspozycji 2 nowych zawodników, Wiktora Figurskiego i Huberta Strugałę, którzy mogą dać istotny powiew świeżości. Początek meczu jutro o godzinie 12.00.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
2: Pogoda. 22 stopnie dziś w naszym regionie. Jutro pogorszenie pogody, deszcz i maksymalnie 21 stopni. W niedzielę zdecydowanie lepiej, bez opadów i ciepło. 26 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z południa. Ciśnienie spada.
1: Tu Radio 7. W regionie numer

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504-620-220. 504-620-220.
2: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
3: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
4: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Góralne na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
5: Raper Mata, Wyguś, Szczepan i Tadeo, czyli grupa Gombao 3-3 w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. 28 sierpnia, piątek. Start koncertu godzina 21. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Maty, Wygusia, Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie ośrodka oraz w kasie w dniu wydarzenia od godziny 17. 28 sierpnia, piątek. Koncert Gombao 3-3. Do zobaczenia w Sitnicy. Редактор

0: minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pacjent poturbował 4 osoby w szpitalu w Częstochowie. Burza jutro w całym kraju, ale pierwsze wyładowania pojawił się już dziś. Turyści łamią zasady w Bieszczadzkim Parku Narodowym i stwarzają ryzyko pożarów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Agresywny pacjent zaatakował pracowników medycznych szpitalnego oddziału ratunkowego w Częstochowie. Do ataku doszło w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. 4 osoby są ranne, 1 wymaga hospitalizacji. Wśród zaatakowanych są ratownicy medyczni i pielęgniarki. Agresor to 20-letni pacjent, mężczyznę zatrzymała policja. Obecnie jest przez nich dozorowany na jednym z oddziałów szpitala. Nadchodzi załamanie pogody. Z najnowszych prognoz wynika, że już jutro burze mogą przejść w zasadzie przez cały kraj. Pierwsze, raczej niegroźne, mogą pojawić się na południowym zachodzie Polski już dziś wieczorem. Dużo mocniejszy burzowy front da nam się we znaki jutro i jak prognozuje Michał Kowalczuk z IMGW, przejdzie przez cały kraj szerokim pasem od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
3: Miejscami około 20-30 mm opadu. Wiatr będzie porywisty, zwłaszcza w trakcie zjawisk burzowych do około 70 km/h.
2: Na szczęście, gdy burze już przejdą, temperatury mocno nie spadną. Przez najbliższe dni powinno być mokro, wietrznie, ale ciepło. Rafinerię ropy naftowej na północ od Moskwy i strategiczny bombowiec zniszczyli Ukraińcy w ostatniej fali ataków na Rosję. Władze w Kijowie kontynuują serię uderzeń w głębi terytorium Rosji, ale Kijów ma też problemy z obroną, o czym Tomasz Rochowski.
4: Moskwa atakuje Ukrainę, wykorzystując to, że brakuje jej pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot. W ciągu ostatniej doby Rosjanie zaatakowali huby logistyczne dużych firm. Nie żyje co najmniej 8 cywilów, a ponad 30 zostało rannych. Widać, co przyniosła Rosja Ukrainie i jak zagraża każdemu ze swoich sąsiadów. Tylko w ciągu jednego dnia w samym Kijowie ogłoszono 11 alarmów powietrznych z powodu dronów i rakiet. Mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który przyjechał do Kiszyniowa, żeby wziąć udział w obchodach 35. rocznicy niepodległości Mołdawii. Na miejscu był również prezydent Rumunii, Nicuś Ordan, którego kraj też jest atakowany. W zeszłym tygodniu Rumunii zniszczyli drona w pobliżu swojej platformy gazowej na Morzu Czarnym.
2: Ukraińcy nieustannie podkreślają, że konieczne jest zwiększenie presji na rosyjski reżim. Pokolenie Z mierzy się z problemami na rynku pracy, mówi profesor Anna Pawłowska z UW.
5: Rynek pracy zostawia ich samych sobie. I stąd te frustracje, zmęczenie, problemy psychiczne, ponieważ nagle się okazuje, że świat jest zupełnie inny niż oczekiwali, niż się spodziewali. Przede wszystkim ma inne reguły niż te, do których zostali wytrenowani.
2: Pokolenie Z to osoby najmłodsze na rynku pracy, urodzone w latach 1995 do 2012. Turyści nocujący na połoninach i rozpalający kuchenki turystyczne to już coraz częstsze incydenty. Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega przed wywołaniem pożaru takimi działaniami. Przy wysuszonych trawach wystarczy podmuch wiatru, by wywołać pożar połoniny, ostrzegają władze parku i podkreślają, że nocowanie i schodzenie ze szlaków zakłóca spokój dzikich zwierząt oraz może być niebezpieczne dla samych turystów, między innymi ze względu na obecność niedźwiedzi. Park zachęca, by noclegi planować w schroniskach i przygotowanych do tego bazach.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 28 sierpnia. W 1974 roku urodzony w Płońsku Marian Gołębiewski wyszedł na wolność. Został skazany na 4,5 roku więzienia w związku z planowaną akcją podpalenia Muzeum Lenina w Poroninie, mimo że nie uczestniczył osobiście w przygotowaniach do tej akcji.
3: Nic nie znaczyło przed sądami, które tam w wolnym okresie były, że ludzie przyznawali się, a później odwoływali.
2: W 2002 roku piłkarz Adam Czerkas zadebiutował w barwach Świtu Nowy Dwór Mazowiecki w przegranym 1-4 meczu Pucharu Polski z Lechią Zielona Góra.
4: Ja jeszcze nie powiedziałem ostatniego zdania, nie mam jeszcze jasnej decyzji. Niech mi już żadna głupota nie przyjdzie do głowy.
2: W 2008 roku urodzonemu w kamienicy w gminie Załuski w powiecie płońskim profesorowi Stefanowi Wesołowskiemu został przyznany tytuł honorowego obywatela Ciechanowa. Był chirurgiem, urologiem, autorem publikacji specjalistycznych i pamiętnikarskich. W 2008 roku urodzony w Pułtusku bramkarz Panathinaikosu Ateny Arkadiusz Malasz został wypożyczony na sezon do greckiego klubu Ofi 1925.
5: To się zmieniło, bo jeszcze jak ja grałem w Ekstraklasie przed wyjazdem, no to jeżeli ktoś chciał gdzieś wyjechać za granicę, no to musiał zagrać cały sezon, żeby ktoś go zauważył.
2: W 2008 roku z inicjatywy burmistrza Mławy Sławomira Kowalewskiego zorganizowano pierwszą rekonstrukcję bitwy pod Mławą na polu bitwy w Uniszkach Zawadzkich.
6: Musieli walczyć z małymi grupami żołnierskimi, które walczyły do samego końca.
2: W 2021 roku urodzona w Nowym Dworze Mazowieckim Ewa Brodnicka zadebiutowała jako zawodniczka MMA na gali High League w Gdańsku. Przegrała poprzez TKO w trzeciej rundzie z influencerką Anielą Lilmasti Bogusz.
7: Jest już blisko. Sędzia tego pojedynku mówi do Brodnickiej, żeby się broniła. Koniec!
2: Urodzili się. W 1674 roku ksiądz Wawrzyniec Stanisław Benik, twórca polskiej wersji gorzkich żali. W 1713 roku został mianowany proboszczem parafii w Mławie, którą zarządzali misjonarze. Pozostał w tej parafii do końca życia, został pochowany w krypcie świętego Wawrzyńca w Mławie. W 1949 roku w Przasnyszu Andrzej Olkowski, lekarz weterynarii. W Kanadzie ukończył biochemię, uzyskał tytuł naukowy doktora, jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu biochemii. Otrzymał statuetkę Przasnyskiego Koryfeusza. W 1998 roku w Ciechanowie Sylwia Przybysz-Dąbrowska, piosenkarka i youtuberka, laureatka konkursu YouTube Young Stars 2015.
8: Jutro nie będzie żal, i to wiem, to wiem, to wiem, chcecie do granic, o, wiem, żyjemy tylko raz.
2: Zmarli w 1635 roku Wawrzyniec Bartilius, jezuita, spowiednik świętego Andrzeja Boboli w nowicjacie, rektor kolegium jezuitów w Pułtusku. W 1942 roku w bazie ewakuacyjnej w Iranie Franciszek Kłosowski, urodzony w Wąpiersku w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim, żołnierz Armii Krajowej podczas kampanii wrześniowej, dołączył do polskich sił zbrojnych w ZSRR generała Władysława Andersa. W 1969 roku Karol Małek, urodzony w Brodowie w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim, działacz mazurski, pisarz, publicysta. W latach 20. i 30. był nauczycielem i kierownikiem w różnych szkołach w Działdowie i okolicach. Ukończył kilka kursów nauczycielskich. Był także działaczem ewangelickim, pełnił funkcję skarbnika Polsko-Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego i sekretarza oddziału Zrzeszenia Ewangelików Polskich w Działdowie. Prowadził także działalność oświatową wśród Mazurów. Od 1921 roku należał do Towarzystwa Przyjaciół Mazur. Od 1935 roku do wybuchu II wojny światowej był prezesem Nowego Związku Mazurów w Działdowie. Reaktywował go w 1943. Rok później referował na posiedzeniu PKWN problemy mazurskie. W 1945 roku pełnił przez pół roku urząd starosty w Działdowie. W latach 1945-48 był prezesem Instytutu Mazurskiego w Olsztynie. Był także kierownikiem Mazurskiego Uniwersytetu Ludowego w Rudziskach Pasymskich.
9: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama. Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
1: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
3: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91. Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
4: W niedzielę 30 sierpnia od godziny 12 wójt gminy Mariusz Gębala zaprasza na dożynki gminno-parafialne w Wierzchni Kościelnej. W programie tradycyjny ceremoniał dożynkowy, atrakcje dla całych rodzin, loteria z cennymi nagrodami, na scenie Power Play, znajomy band oraz piękni i młodzi Dawid Narożny.
5: Raper Mata, Wyguś, Szczepan i Tadeo, czyli grupa Gombao 3-3 w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. 28 sierpnia, piątek. Start koncertu godzina 21. Impreza bez ograniczeń wiekowych. Jedyny koncert Maty, Wygusia, Szczepana i Tadeo w regionie. Bilety do nabycia online na stronie ośrodka oraz w kasie w dniu wydarzenia od godziny 17. 28 sierpnia, piątek. Koncert Gombao 3-3. Do zobaczenia w Sitnicy.
6: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na Ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
0: Reklama. Tu Radio 7. Brawo.

0: Reklama. Szukasz maksymalnego zysku z hektara? Wybierz odmiany rzepaku od Chemirolu. Amorozo, Janusz, Anton, niezawodny dominator, a może rekordowy Aviron. Dopasuj odmianę do swoich pól i aktywuj kod wydajności w swoim gospodarstwie. Szczegóły u doradców z Chemirolu.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Kastorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Kastoramie Smart Mława.
6: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutera.

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Szanowni Państwo, 29 i 30 sierpnia zapraszam do Mławy na wyjątkowy weekend, podczas którego historia miasta znów stanie się częścią naszej codzienności. Na ulicach zobaczymy sprzęt wojskowy i żołnierzy. Chętni będą mogli wziąć udział w grze miejskiej Śladami Przeszłości. Nie zabraknie również pikniku militarnego, wystawy, koncertów i spotkań. A w niedzielę na Starym Rynku odbędzie się nalot na Mławę. Widowisko, które przeniesie nas w realia

0: września 1939 roku. Zapraszam, Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
1: Reklama.
2: Jest godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
3: Nie będzie procesu po zabójstwie na UW. Mieszko R. niepoczytalny. Państwowy elektroniczny dziennik jeszcze nie teraz prezydent zawetował. Lech i Jagiellonia poznały rywali w fazie zasadniczej Ligi Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Sąd umorzył postępowanie wobec Mieszka R. w sprawie zabójstwa na Uniwersytecie Warszawskim, a oskarżony został uznany za niepoczytalnego. 22-letni student prawa w maju 2025 roku zaatakował siekierą 53-letnią portierkę uczelni. Kobieta nie przeżyła ataku, zmarła na miejscu. Mieszko R. usłyszał zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, znieważenia zwłok i usiłowania zabójstwa. Procesu jednak nie będzie, a młody mężczyzna trafi do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Prezydent zawetował ustawę o państwowym e-dzienniku. Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer jest niezadowolona z decyzji Karola Nawrockiego.
4: Na dzienniku państwowym tracą prywatne firmy, ale zyskują rodzice. Czyli skazał pan prezydent Nawrocki rodziców na reklamy, których nie chcą, na to, że dane ich dzieci są w prywatnych serwerach, które jak wiemy nie są tak dobrze zabezpieczone jak serwery publiczne.
3: Natomiast prezydent Nawrocki nie chciał zaaprobować decyzji o państwowym dzienniku elektronicznym, ponieważ ustawa przewiduje stworzenie centralnego systemu zawierającego wrażliwe dane uczniów, w tym numery PESEL, nie gwarantując im według prezydenta wymaganego zabezpieczenia w dostępie do tych informacji. Prezydent wskazał też na koszty nowego systemu. Jego budowa miałaby kosztować ponad 200 milionów złotych. Prezydent tłumaczy, że zgadza się z ideą państwowego e-dziennika, ale ustawa musi być według niego dobrze przygotowana i poprzedzona konsultacjami z nauczycielami i ekspertami. Szpitale będą raportować do NFZ-u godzinowe grafiki pracy lekarzy. Regulacja wchodzi w życie 1 listopada. Dzięki temu fundusz będzie mógł śledzić przypadki wykazywania świadczeń w różnych miejscach jednocześnie. Nowelizacja rozporządzenia w tej sprawie została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Regulacja przewiduje też kary. NFZ będzie nakładał je na szpitale, które nie będą terminowo wywiązywać się z nowego obowiązku. Tylko dwie polskie drużyny zagrają w tym sezonie w europejskich pucharach. Czwartkowe wieczory będą należeć do Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok. Obie drużyny zagrają w Lidze Europy. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
5: Będzie mniej, za to bardziej jakościowo, bo w zeszłym sezonie cztery polskie drużyny grały w Lidze Konferencji, a teraz mamy dwóch przedstawicieli, za to półkę wyżej, bo w Lidze Europy. Uczucia są mieszane, bo Lech Poznań miał stosunkowo łatwą ścieżkę do Ligi Mistrzów. Ostatecznie po rozbiciu FC Tun zagra w Lidze Europy. Tak samo jak Jagiellonia, która dwa razy ograła Iberię wczoraj w Tbilisi 2-1, mówi Adrian Siemieniec, trener zespołu.
6: To jest duży sukces, historyczna chwila dla całego miasta, dla klubu, dla kibiców. Ale są sytuacje, że ta piłka nożna spada na dalszy plan i wszyscy bardzo mocno trzymamy kciuki za naszego kibica.
5: Polski kibic spadł z trybuny podczas świętowania awansu i został przewieziony do szpitala. Powodu do radości nie było w Częstochowie, bo Raków zagrał koszmarnie i po dogrywce przegrał z Hajdukiem Split. Górnik Zabrze z klasowym rywalem Boza S Monaco zgodnie z przypuszczeniami nie miał żadnych szans.
3: Po dzisiejszym losowaniu w Monaku już wiemy, że rywalami Lecha Poznań w fazie ligowej piłkarskiej Ligi Europy będą m.in. Benfica Lizbona i Bayern Leverkusen, a także Crystal Palace i Sunderland. Z tymi dwoma angielskimi zespołami zmierzy się też Jagiellonia Białystok.

0: Reklama. Już 3 września wielkie otwarcie Centrum Hydroizolacji Sika w PSB Profi Tański w Mławie. Od godziny 8 czekają na Was atrakcyjne promocje, upominki i poczęstunek. Zapraszamy wykonawców, fachowców i wszystkich pasjonatów budownictwa. Hydroizolacje Sika. Teraz w PSB Profi Tański w Mławie przy ulicy Płockiej 92.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Rudnik. Ciechanów, ulica Pułtuska 61. Renault.rudnik.pl.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Minęła godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Skansen dostępny dla każdego. Wyjątkowy dzień w sierpeckim muzeum. Ciechanów zagra w naukę. 7 godzin eksperymentów pod wieżą ciśnień. Dożynki w wieczni kościelnej. Będzie muzyka, tradycja i zabawa do późnego wieczora. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Muzeum bez barier i atrakcje dostępne dla osób o różnych potrzebach. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu organizuje niedzielny dzień dostępności. Wydarzenie ma połączyć poznawanie tradycji mazowieckiej wsi z integracją i rozmową o potrzebach osób z niepełnosprawnościami. Skansen jest przyjazny dla takich osób, mówi kierownik działu promocji muzeum Joanna Szewczykowska.
3: To jest taka troszkę nietypowa impreza, która odbywa się w naszym muzeum. To jedno wydarzenie w ciągu roku poświęcamy osobom z niepełnosprawnościami. Wydawałoby się, że skansen to raczej taka przestrzeń, która jest mało dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, ale rzeczywiście od kilku lat realizowaliśmy projekty, które jakby miały na celu przybliżyć to miejsce osobom z różnymi dysfunkcjami.
2: Muzeum się zmienia, dodaje Joanna Szewczykowska.
3: Mamy na przykład takie urządzenia jak platformy podjazdowe, które umożliwiają wjazd do niektórych obiektów, bo nie powiem, że wszystkich, bo nie do wszystkich jest to możliwe. Chociażby na przykład na szerokość drzwi, ale tam, gdzie tylko można, to te platformy rozstawiamy i wtedy osoby na wózkach nawet mogą sobie wjechać do takiej dawnej chałupy i zobaczyć, jak ona wygląda wewnątrz.
2: W skansenie powstanie strefa sensoryczna, będą warsztaty ogrodoterapii, tworzenie słomianych lalek oraz pokazy dawnych rzemiosł. Swoją pracę zaprezentują m.in. Kowal i Szewc. Dla dzieci przygotowane zostaną dawne gry i zabawy, etnoplac zabaw, wielkie cymbały oraz przejażdżki bryczką. Powstanie również strefa zdrowia Narodowego Funduszu Zdrowia. Będzie można bezpłatnie zmierzyć ciśnienie, wykonać analizę składu ciała i dowiedzieć się więcej o badaniach profilaktycznych. Muzealny Dzień Dostępności odbędzie się jutro w sierpeckim skansenie. Rozpocznie się o godzinie 10 i potrwa do 18. Osoby z niepełnosprawnościami za bilet zapłacą symboliczną złotówkę. Radio 7 jest patronem medialnym imprezy. Naukowe eksperymenty, gry, widowiskowe pokazy i kilkanaście interaktywnych stoisk. W Ciechanowie odbędzie się 7. Ciechanowski piknik naukowy. Tegoroczne hasło wydarzenia to Zagraj w naukę. Na terenie Parku Nauki Torus pojawią się naukowcy, popularyzatorzy nauki, przedstawiciele instytucji badawczych. Będzie można eksperymentować i przekonać się, jak łączą się nauka, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka. Zaplanowano również 2 duże pokazy. Heweliusze nauki przygotują naukowy teleturniej z eksperymentami z wykorzystaniem balonów. Z kolei Paweł i Weronika Piszczałka pokażą, jaki wpływ na wielkie odkrycia miały gry, zabawa, a czasem zwykły przypadek. Będzie też gra terenowa z nagrodami, warsztaty ekologiczne oraz prezentacje związane z zieloną energią. To już 7. edycja wydarzenia, mówi kierownik Parku Nauki Torus w Ciechanowie Marzena Lętowszczyk.
4: Co roku przyciąga coraz większą liczbę osób. Piknikowi poza takimi stoiskami naukowymi towarzyszą również pokazy naukowe. No i nasza słynna gra. Zapraszamy przede wszystkim dzieci do tego, żeby aktywnie odwiedzały co najmniej kilka stoisk podczas pikniku. Zdobywają tam pieczątki, które potem mogą zamienić na mały upominek. I tak będzie też w tym roku.
2: Ciechanowski piknik naukowy odbędzie się w niedzielę na terenie Parku Nauki Torus przy ulicy Płockiej. Rozpocznie się o godzinie 11 i potrwa do 18. Wstęp jest bezpłatny. Mieszkańcy gminy Wierzchnia Kościelna podziękują za plony. W niedzielę odbędą się 21. dożynki gminno-parafialne. Uroczystości rozpoczną się w południe mszą świętą dziękczynną w miejscowym kościele parafialnym, a następnie ulicami przejdzie korowód dożynkowy. O 13:15 rozpocznie się ceremoniał dożynkowy. Będzie przekazanie chleba przez starostów, dzielenie się nim oraz wręczenie odznaki honorowej zasłużony dla rolnictwa. Później zaplanowano występy artystyczne i prezentacje lokalne. Na scenie pojawią się m.in. zespół ludowy Karniewiacy, Powerplay oraz Znajomy Band. Wieczorem o 22:00 wystąpi zespół Piękni i Młodzi Dawid Narożny. Organizatorzy przygotowali też bezpłatne Wesołe Miasteczko, wystawę wieńców dożynkowych, stoiska wiejskie i przedsiębiorców, degustację potraw, pokaz motocykli i maszyn rolniczych oraz konkursy i zabawy dla publiczności. Dożynki w Wierzchni Kościelnej już w niedzielę. Sport. 2 nowe transfery w Mławiance Mława. Do ekipy Marka Gołębiewskiego dołączają Wiktor Figurski i Hubert Strugała. Wiktor Figurski to obiecujący 20-latek pełniący rolę bocznego pomocnika. Miał okazję spróbować swoich sił w rozgrywkach drugiej ligi w koszulce ŁKS-u 2 Łódź. Jako junior występował w Czempionie Warszawa, którego barwy reprezentowali także inni zawodnicy Dumy Zawksza, Marcel Bykowski i Franciszek Saganowski. Panowie będą dzielić linię na boisku, gdyż Hubert Strugała to również nominalny pomocnik. Jest wychowany wychowankiem Arki Gdynia, z której przychodzi na zasadzie wypożyczenia. W drużynie rezerw żółto-niebieskich prezentował się świetnie, co skusiło drużynę z Mławy do skorzystania z jego talentu.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7, w regionie numer 1.

0: Reklama. Rolniku, hodowco, TFA Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wyposażenie gospodarstw i ferm, sprawdzone marki oraz fachowe doradztwo. TFA Agro, Żuromin, ulica Lidbarska 37A.
1: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
0: Super ceny w spiżarni Smakosza. Cukier biały. Kup 5 kg, a kolejne 5 dostaniesz gratis. Żeberka wieprzowe, trójkąty, tylko 8,99 za kilogram. Pamiętaj też o wyprawce szkolnej. Duży wybór artykułów szkolnych w atrakcyjnych cenach. Spiżarnia Smakosza. Żuromin, ulica Wyzwolenia 40.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przyjdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504-620-220. 504-620-220.
2: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx, 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława, Żuromin, Działdowo.
3: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
2: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na Ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 3 osoby ranne na S7, autobus przewrócił się na bok. Szef PKOL-u może trafić do aresztu, jest wniosek prokuratury. Ćwiczenia kryzysowe na niespotykaną dotąd skalę już jutro w całej Polsce. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 3 osoby ranne, pozostali pasażerowie opuścili pojazd o własnych siłach. To ostatnie doniesienia o wypadku na ekspresowej 7 pod Olsztynkiem. Przypomnijmy, autobus przewrócił się tu na bok. Jechało nim 24 pracowników jednej firmy. Na miejscu wciąż mogą być utrudnienia. Jest wniosek o aresztowanie na 3 miesiące szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Prezes PKOL-u został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzuty w sprawie afery Zonda Krypto. Śledztwo wobec giełdy kryptowalut, do niedawna sponsora PKOL-u, dotyczy wielomilionowych oszustw finansowych i prania brudnych pieniędzy. Do sprawy odniósł się też premier. Wypowiedział się na ten temat na początku posiedzenia rządu.
3: Wiele miesięcy temu, pamiętacie, niektórzy machali ręką, a Tusk przesadza, a poseł robił to tajne posiedzenie Sejmu. Nic z tych rzeczy, o których informowałem parlament, nie było przesadą. Nic. Wręcz przeciwnie, byliśmy bardzo ostrożni.
2: Donald Tusk twierdzi, że bardzo poważne są powiązania Zonda Krypto ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości. Do ponad 550 wzrosła liczba ofiar lawin błotnych w Nepalu i Chinach. Bilans wciąż rośnie, około 1000 osób zaginęło, połowa to obcokrajowcy. Przepełnione są już szpitale, a do wielu odciętych rejonów ratownicy mogą dostać się tylko śmigłowcami. Kataklizm wywołało oderwanie się fragmentu lodowca w Himalajach. Jutro w 1400 miejscach w całym kraju ruszą ćwiczenia w ramach krajowego treningu reagowania. W każdym województwie przygotowano kilkadziesiąt punktów. Specjaliści będą uczyć prawidłowego reagowania na sytuacje kryzysowe. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
4: Szkolenia będą organizowane w sobotę i niedzielę na niespotykaną skalę. Mieszkańcy dużych miast i małych gmin dowiedzą się, jak reagować w przypadku zagrożenia, gdzie szukać schronienia, jak nie mylić syren alarmowych z syrenami OSP, jak walczyć z dezinformacją w internecie. Dowiemy się też, jak spakować plecak ewakuacyjny, by w sytuacji kryzysowej nie być zaskoczonym.
5: Mamy przed sobą plecak ewakuacyjny. Co w takim plecaku się znajduje?
4: To fragment instruktażu przygotowanego przez MSWiA.
5: Są tutaj narzędzia, jest elektronika, jest apteczka. Są rzeczy, które nazwane są higieną z paniem pogodą, czyli nasze wyposażenie osobiste.
4: Udział w szkoleniach będzie bezpłatny.
2: W wejherowskim szpitalu padł rekord Polski. 1000 zabiegów operacyjnych wykonanych z użyciem robota Mako. Nowa technologia ułatwia pracę lekarzom, przyspiesza powrót do zdrowia pacjentów. Opisze to dr Paweł Cieśla.
6: To nigdy nie jest tak, że ortopeda tego nie robi, tylko robot nam wyznacza linię cięcia i on jest dokładniejszy niż to, co robiliśmy dotychczas. Pacjenci po robocie szybciej dochodzą do siebie, mają mniejsze dolegliwości bólowe i są bardziej zadowoleni niż po klasycznym zabiegu endoprotezy kolana.
2: Robotyczna ortopedia rozwija się na Pomorzu od 3 lat. Wykonano już około 1500 ortopedycznych zabiegów.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Kanadyjkarz Oleksii Koliadych zdobył złoty medal Mistrzostw Świata w nieolimpijskiej konkurencji C1 na 200 metrów. To pierwszy medal wywalczony przez naszych reprezentantów w kajakarskich Mistrzostwach Świata w Poznaniu. Blisko podium była też kobieca czwórka, Sandra Ostrowska, Dominika Putto, Katarzyna Kościółek, Julia Olszewska, która finiszowała na 4. pozycji. Dla Koliadycha to 3. złoty medal w karierze wywalczony na tym dystansie. Reprezentacja Polski koszykarzy zagrała świetny mecz na otwarcie drugiej fazy eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Nasz zespół pokonał na wyjeździe Izrael i jest coraz bliżej awansu, choć przed nim jeszcze kilka ciężkich meczów. Michał Waszkiewicz.
8: Polacy pierwszą rundę zakończyli z kompletem zwycięstw i wciąż mają perfekcyjny bilans po otwarciu drugiej fazy, bo po kapitalnym spotkaniu wygrali w Rydze z Izraelem 106-86. Wszystkie nasze przygotowania były podporządkowane właśnie pod ten mecz, mówi trener Igor Milicic. Bezpośrednio tego meczu przygotowywaliśmy się przez ostatnie 2 miesiące. Wielki zespołowy wysiłek. Patrzymy tylko w przyszłość i nie oglądamy się za siebie. Jeszcze nie zrobiliśmy tego, ale ta wygrana to milowy krok do awansu.
9: Milestone for the qualifying.
8: Awans jest na wyciągnięcie ręki, nawet jeśli nie uda się pokonać faworytów, bo przed Polską arcytrudne zadanie. W niedzielę w Gdańsku naszym rywalem będą Niemcy, mistrzowie świata i Europy. W listopadzie zagramy z nimi na wyjeździe. wyjeździe oraz zmierzymy się z Chorwacją. Niewykluczone, że do awansu wystarczy nam jeszcze jedno zwycięstwo z Izraelem u siebie, ale ten mecz dopiero w lutym.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Nazwisko Rogera Federera pojawi się w galerii sław tenisa w Newport. 45-letni Szwajcar zostanie uhonorowany jutro wraz z komentatorką i byłą tenisistką Mary Carillo. Federer zdobył 5 tytułów wielkoszlemowych na US Open z rzędu, to w latach 2004-2008. Teraz jest gościem turnieju w Nowym Jorku.

0: Reklama.
1: Wakacje w Hiszpanii? Praca za granicą? A może włoska pizza zamówiona bez pokazywania palcem? Szkoła Języków Obcych przy CKU Dar w Działdowie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Przestań mówić, kiedyś się nauczę. Zacznij mówić już dziś. Zapraszamy. Polna 11A Działdowo.
2: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
3: Jubiler Onyx z dumą świętuje swoje 20-lecie i zaprasza do wspólnego celebrowania tego wyjątkowego jubileuszu. Przygotowaliśmy dla Państwa 20% rabatu na cały asortyment. Jubiler Onyx. 20 lat z Wami. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do świętowania we wszystkich naszych salonach. Mława Żuromin, Działdowo.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
7: Radio 7.

0: Minęła godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Śladami obrońców Mławy, niedzielny spacer szlakiem walk z 1939 roku. Święto plonów w Iłowie Osadzie na scenie Imperial, Mister Gural, Braxton i dziewczyny. Do Płocka po zwycięstwo mławianka walczy o przełamanie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Śladami żołnierzy walczących w bitwie pod Mławą będą mogli przejść uczestnicy niedzielnego spaceru historycznego. To część obchodów 87. rocznicy bitwy pod Mławą i wybuchu II wojny światowej, przygotowanych przez Muzeum Ziemi Zawgrzeńskiej. Trasa będzie prowadziła szlakiem polskiej linii obrony z 1939 roku, mówi dyrektor muzeum Robert Zaborowski.
3: Opowiemy sobie konkretnie o sytuacji wrześniowej, o naszych umocnieniach, o przebiegu walk. Do tego dążymy, żeby po prostu dotknąć tego miejsca, w którym bezpośrednio toczyły się walki, opowiedzieć sobie o nich na miejscu.
2: Spacer rozpocznie się w niedzielę o godzinie 10. Tego samego dnia od godziny 10 do 13 będzie można również zwiedzać muzealną wystawę Bitwa pod Mławą. Wydarzenia zaplanowano również jutro, kiedy odbędzie się spotkanie rodzin żołnierzy Armii Modlin, prezentacja wyników badań oraz wykład poświęcony Białorusinom w Wojsku Polskim we wrześniu 1939 roku. Obchody zakończą się we wtorek o godzinie 18. Odbędą się uroczystości na terenie mauzoleum żołnierzy września w Uniszkach Zawadzkich. Szczegóły dotyczące wydarzeń można znaleźć na stronie radio7.pl. Gmina Iłowo Osada będzie świętować zakończenie żniw. W niedzielę na gminnym stadionie sportowym odbędzie się święto plonów. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11 mszą świętą w kościele parafialnym w Iłowie Osadzie. Oficjalne otwarcie zaplanowano na 12:30. Wtedy też wręczone zostaną odznaczenia. Później rozpocznie się część artystyczna. O 13:00 wystąpią Zawgrzanie, następnie Orkiestra Dęta, lokalni artyści i zespół Dąbkowiacy. Od 15:00 na scenie pojawiać się będą kolejno Imperial, Mister Gural, uczestnicy szkoły tańca Fresh Flow Dance Akademii, Mister Max i Cassandra oraz Braxton. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Dziewczyny, którego koncert rozpocznie się o godzinie 20:00. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia. 4 licealistki, rokowe covery i pierwszy jubileusz. Żuromiński zespół Noise of Silence kończy rok i z tej okazji zagra koncert w Żuromińskim Centrum Kultury. Grupę tworzą 4 przyjaciółki: Lena, Gabrysia, Marysia i Maja. Zespół powstał dokładnie rok temu, a dziewczyny zdążyły już zaprezentować się przed żuromińską publicznością. Mają za sobą pierwszy własny koncert, a podczas tegorocznych Dni Żuromina zagrały jako support przed zespołem Enej. Dziewczyny zapraszają na jutrzejszy koncert.
4: To jest nasz jubileuszowy koncert z okazji roku istnienia naszego zespołu.
5: Zagramy kilkanaście coverów zespołów takich jak Lady Punk, Hey i Bon Jovi.
6: Na koncercie będziemy mieli dla Państwa małą niespodziankę.
5: Zapraszamy serdecznie.
2: Rocznicowy koncert Noise of Silence odbędzie się jutro w Żuromińskim Centrum Kultury. Rozpocznie się o godzinie 19:00. Wejściówki będą dostępne bezpośrednio przed koncertem. Wejście od strony kina Ton. Sport. Mławiankę Mława czeka wyjazd do Płocka na mecz z drużyną rezerw Wisły, która po 5 kolejkach trzeciej ligi zebrała 8 punktów. Duma Zawgrza nie weszła w sezon najlepiej. Ostatni bezbramkowy remis z ŁKS-em Łomża dał wyczekiwany kolejny punkt do klasyfikacji, chociaż passa 4 spotkań bez zwycięstwa trwa dalej. Trener Marek Gołębiewski będzie miał do dyspozycji 2 nowych zawodników, Wiktora Figurskiego i Huberta Strugałę, którzy mogą dać istotny powiew świeżości. Początek meczu jutro o godzinie 12:00.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama. Już 3 września wielkie otwarcie Centrum Hydroizolacji Sika w PSB Profi Tański w Mławie. Od godziny 8 czekają na Was atrakcyjne promocje, upominki i poczęstunek. Zapraszamy wykonawców, fachowców i wszystkich pasjonatów budownictwa. Hydroizolacje Sika. Teraz w PSB Profi Tański w Mławie przy ulicy Płockiej 92.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
5: W niedzielę 30 sierpnia od godziny 12 wójt gminy Mariusz Gębala zaprasza na dożynki gminno-parafialne w Wierzchni Kościelnej. W programie tradycyjny ceremoniał dożynkowy, atrakcje dla całych rodzin, loteria z cennymi nagrodami, na scenie Powerplay, znajomy band oraz piękni i młodzi Dawid Narożny.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Szukasz maksymalnego zysku z hektara? Wybierz odmiany rzepaku od Chemirolu. Amorozo, Janusz, Anton, niezawodny Dominator, a może rekordowy Aviron. Dopasuj odmianę do swoich pól i aktywuj kod wydajności w swoim gospodarstwie. Szczegóły u doradców z Chemirolu.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Szanowni Państwo, 29 i 30 sierpnia zapraszam do Mławy na wyjątkowy weekend, podczas którego historia miasta znów stanie się częścią naszej codzienności. Na ulicach zobaczymy sprzęt wojskowy i żołnierzy. Chętni będą mogli wziąć udział w grze miejskiej Śladami Przeszłości. Nie zabraknie również pikniku militarnego, wystawy, koncertów i spotkań. A w niedzielę na Starym Rynku odbędzie się nalot na Mławę. Widowisko, które przeniesie nas w realia września 1939 roku. Zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
0: Reklama.
5: Tego się teraz.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zarzut płatnej protekcji. Prokurator chce aresztu prezesa PKOL-u. Kwiaty, znicze i tłumy przed pałacem. Norwegia żegna swojego króla. Kolejne zatrzymania po śmiertelnym pobiciu kibica w Krakowie. 4 osoby w rękach policji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura zawnioskowała o 3-miesięczny areszt dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Szef PKOL-u został zatrzymany wczoraj w związku z postępowaniem wokół zonda krypto. Radosławowi P. zarzuca się m.in. płatną protekcję, mówi rzeczniczka Prokuratury Krajowej Anna Adamiak.
3: W zamian za uzyskaną korzyść majątkową, a to jest ten już słynny zegarek o wartości ponad 169 tysięcy złotych, pan Radosław P. podjął się załatwienia sprawy, a ta sprawa to było wpływanie na postępowanie prowadzone właśnie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2: Chodzi tu o postępowanie w sprawie giełdy Zonda Krypto, które prokuratura wszczęła w kwietniu. Inwestorzy zgłaszali, że nie mogli dostać pieniędzy z zainwestowanych kryptoaktywów. Wśród poszkodowanych byli też polscy olimpijczycy. Kolejne zatrzymania w sprawie śmiertelnego pobicia w Krakowie. Policja ujęła 4 osoby podejrzewane o bezpośredni udział w ataku na 36-letniego mężczyznę, który po pobiciu zmarł w karetce. Jeden z podejrzanych został zatrzymany w Nowej Hucie, a 3 kolejnych na Słowacji dzięki współpracy polskich i słowackich służb. Śledczy badają wątek środowiska pseudokibiców, a wcześniej w związku ze sprawą zatrzymano też 16-latka. Zbiórkę na pomoc poszkodowanym w powodzi w Nepalu uruchomił Polski Czerwony Krzyż. Tragiczny bilans katastrofalnej powodzi stale rośnie. Zginęło co najmniej 550 osób. Z pewnością będzie więcej, bo wiele osób jest zaginionych. Zniszczone zostały całe miejscowości, niektóre są odcięte od pomocy. W tym wypadku z powodów logistycznych lepiej wysyłać na miejsce pieniądze niż towary, mówi Agata Gajos z PCK.
4: My jesteśmy w kontakcie z Nepalskim Czerwonym Krzyżem, który działa na miejscu, wysyła ratowników, wysyła kolejne ręce do pracy. Natomiast to, co my możemy zrobić, to pomóc tak na odległość. To, co możemy zrobić, jak najbardziej się przysłużyć, to oczywiście wpłaty na taki fundusz, który prowadzimy, fundusz na ratunek.
2: To dlatego, że dużo łatwiej jest kupić niezbędne przedmioty bliżej Nepalu, niż wysyłać towary bezpośrednio z Polski. Szczegóły zbiórki są na internetowej stronie Polskiego Czerwonego Krzyża. Tłumy przed Pałacem Królewskim w Oslo. Norwegowie przynoszą kwiaty i znicze. Żegnają zmarłego dziś króla Haralda V. Wieczorem trumna z ciałem monarchy przejedzie ulicami stolicy, by Norwegowie mogli oddać mu hołd. Flagi na budynkach państwowych zostały opuszczone do połowy masztu. Król Harald V zmarł dzisiaj w wieku 89 lat. To był dobry sezon dla podhalańskich przedsiębiorców. Szczególnie sierpień przyciągnął wielu turystów. Jednak koniec wakacji nie oznacza końca ruchu w górach. We wrześniu zamiast rodzin z dziećmi pojawią się uczestnicy służbowych konferencji, spodziewa się Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
5: Już w najbliższym tygodniu z nosów klauna z naszych bawialni dedykowanych turyście rodzinnemu przebieramy się w krawaty i rozbieramy bawialnie na potrzeby sal konferencyjnych.
2: Do tego dochodzą studenci, seniorzy uciekający od zgiełku i rodziny z małymi dziećmi, które celowo czekają na niższe ceny i mniejszy tłok. A we wtorek zaczyna się nowy rok szkolny. Z tej okazji najbliższa niedziela będzie handlowa. Kolejne niedziele handlowe dopiero w grudniu.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Tylko dwie polskie drużyny zagrają w tym sezonie w europejskich pucharach. Czwartkowe wieczory będą należeć do Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok. Obie drużyny zagrają w Lidze Europy. Lech m.in. z Bayerem Leverkusen i Benficą Lizbona, a Jagiellonia z Crystal Palace i Sunderlandem. Michał Waszkiewicz.
7: Będzie mniej, za to bardziej jakościowo, bo w zeszłym sezonie 4 polskie drużyny grały w Lidze Konferencji, a teraz mamy 2 przedstawicieli, za to półkę wyżej, bo w Lidze Europy. Uczucia są mieszane, bo Lech Poznań miał stosunkowo łatwą ścieżkę do Ligi Mistrzów. Ostatecznie po rozbiciu FC Tun zagra w Lidze Europy. Tak samo jak Jagiellonia, która 2 razy ograła Iberię. Wczoraj w Tbilisi 2-1, mówi Adrian Siemieniec, trener zespołu.
8: To jest duży sukces historyczny, chwila dla całego miasta, dla klubu, dla kibiców. Ale są sytuacje, że ta piłka nożna spada na dalszy plan i wszyscy bardzo mocno trzymamy kciuki za naszego kibica.
7: Polski kibic spadł z trybuny podczas świętowania awansu i został przewieziony do szpitala. Powodów do radości nie było w Częstochowie, bo Raków zagrał koszmarnie i po dogrywce przegrał z Hajdukiem Split. Górnik Zabrze z klasowym rywalem, bo AS Monaco, zgodnie z przypuszczeniami, nie miał żadnych szans.
6: a faza ligowa Ligi Europy rozpocznie się 16 września. Bramkarz Lecha Bartosz Mrozek przechodzi do Udinese. To na zasadzie transferu definitywnego, poinformował dziś poznański klub. 26-letni piłkarz podpisał z włoskim zespołem kontrakt obowiązujący do czerwca 2030 roku. Mrozek występował w grupach młodzieżowych Akademii Lecha od 14 roku życia. Działacze piłkarskiego Interu Miami po serii 5 meczów bez zwycięstwa zmieniają trenera. Nowym szkoleniowcem klubu, w którym występuje słynny Argentyńczyk Leo Messi, został jego rodak Cristian Kili González. Zastąpił tymczasowego opiekuna drużyny Guillermo Hoyosa. 52-letni Kili González to 56-krotny reprezentant kraju i były piłkarz m.in. Valencii i Interu Mediolan. Dotychczas jednak nigdy nie pracował w zagranicznym zespole w roli trenera.
2: Wieczorem i w nocy na zachodzie Polski możliwe są burze. Na wschodzie nie powinno padać. Za to jutro deszczowy będzie już cały kraj, a burze przeniosą się do centrum i na wschód. Temperatura jutro nadal wysoka, od 21 do 26 stopni.
0: Radio 7. Radio 7. My Station. W regionie numer 1. Number 1.